0: FM. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Okrągły stół w sprawie zdrowia dziś w Sejmie bez KO i Lewicy. Unia chce kolejnych ograniczeń social mediów dla dzieci. Powiemy też o prognozach na kolejne dni. Do Polski wrócą upały. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Koalicja Obywatelska i Lewica już zapowiedziały, że nie przyjdą. Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: Na spotkanie Jagwilcza Wioleta Tomczak z Polski 2050 zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
3: Każda reprezentacja ministerstwa zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
2: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
2: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
5: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
2: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od ministra zdrowia, oczekuje polityczka.
1: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z tych krajów. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. The status quo.
6: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
1: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Polska otrzyma 66 milionów euro z Unii na wsparcie dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów, przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Te decyzje zapadły na posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw unijnych w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Czeka nas stopniowe poprawienie pogody. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni. Początkowo na zachodzie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
7: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
1: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz.
8: Dzień dobry, we wtorek, 14 dzień lipca. Łukasz Michnal, zaczynamy poranek Trendy Start. A na dobry początek informacja o pogodzie. W regionie dzisiaj mogą pojawić się burze z deszczem, ale termometry no zdecydowanie więcej pokażą nam, bo do 28 stopni Celsjusza. Tak chociażby prognozują nam synoptycy na najbliższe godziny na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa. Takie właśnie temperatury. Do 7 km na godzinę powieje z północy wiatr, 1017 hektopaskali to aktualne ciśnienie, termika gorąca i mokra, a biometr zapowiada się niekorzystny.
9: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50

Witamy w wtorkowy poranek. To 14 dzień lipca, czyli 195 dzień roku. Dzisiaj Bogdan, Bruno, Damian, Fokas, Franciszek i Izabela świętują imieniny. Skrócenie było 4:31, zachód będzie o 20:52, dzień potrwa 16 godzin i 21 minut. Jest ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku, 8 godzin i 39 minut. Do końca astronomicznego lata pozostaje 70 dni. Znak zodiaku urodzonych 14 lipca to rak.

14 dzień lipca, dzisiaj wspomnienia zaczynamy od wydarzeń w kraju. Rok 1479. Biskup płocki Kazimierz III erygował parafię Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. W roku 1831 powstanie listopadowe, zwycięstwo powstańców w drugiej bitwie pod Mińskiem Mazowieckim. 1903 rok, zakończyła się powódź w Krakowie i zachodniej Galicji. 1961 Sejm PRL przyjął ustawę wprowadzającą użytkowanie wieczyste. W roku 2006 został zaprzysiężony rząd Jarosława Kaczyńskiego. W 2014 w Zatorze otwarto słynną Energylandię, jeden z największych parków rozrywki w Polsce.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat Gorlicki realizuje działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. Kolejnym przedsięwzięciem będzie remont zabytkowego krzyża przydrożnego wraz z jego otoczeniem, zlokalizowanego w Hańczowej przy drodze powiatowej Ropa Wysowa Zdrój, Blecharka, granica państwa. Tego typu obiekty od ponad 100 lat stanowią nieodłączny element krajobrazu Beskidu Niskiego. Są świadectwem historii, wiary i tradycji mieszkańców regionu, a jednocześnie ważnym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zachowanie ich w dobrym stanie to nie tylko obowiązek wynikający z troski o zabytki, ale również wyraz szacunku dla historii i tożsamości miejsca. Wartość podpisanej umowy wynosi 35 tysięcy złotych brutto. Zgodnie z harmonogramem zakończenie robót zaplanowano do 10 października bieżącego roku. W czwartek w Rzeszowie odbędą się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. Podczas wydarzenia oraz w dniu poprzedzającym na wybranych ulicach zaplanowano wprowadzenie czasowych ograniczeń w ruchu drogowym, a także chwilowe zamknięcia niektórych ulic. Utrudnienia będą miały charakter krótkotrwały i będą uzależnione od przebiegu uroczystości oraz przemarszu uczestników. Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwać będą funkcjonariusze policji, którzy na bieżąco będą kierować ruchem i informować o ewentualnych zmianach w organizacji. Już w ten weekend, 18 i 19 lipca, Tarnowska Starówka ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników wina, lokalnych smaków i enoturystyki. Przed nami trzecia edycja Tarnowskiego Festiwalu Wina, wydarzenia promującego bogate winiarskie tradycje regionu oraz walory turystyczne Tarnowa. Przez dwa dni ulica Wałowa i zakątek Spycymira Leliwity wypełnią się stoiskami wystawców, strefami relaksu oraz propozycjami kulinarnymi. W programie przewidziano prezentacje winnic, producentów lokalnych, przedsiębiorców i usługodawców związanych z branżą enoturystyczną i gastronomiczną. Na uczestników czekać będą m.in. wina z Małopolski i innych regionów, regionalne sery, pieczywo oraz różnorodne potrawy. Nie zabraknie także przestrzeni do odpoczynku z leżakami, stolikami i miejscami do degustacji. Festiwal jest okazją do poznania oferty lokalnych winnic, rozmów o enoturystyce oraz odkrywania walorów krajobrazowych Pogórza. Podczas wydarzenia będzie można również zakupić pamiątkowy kieliszek do wina. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Jeszcze do końca wakacji w Muzeum Ratusz Galerii Sztuki Dawnej w Tarnowie można oglądać wystawę Artefakt 3, prezentującą kilkadziesiąt prac studentów Akademii Tarnowskiej. Inspiracją do powstania rysunków były muzealne eksponaty dawnej sztuki, które młodzi twórcy analizowali pod kątem formy, funkcji oraz bogactwa zdobień i ornamentów. Prezentowane prace ukazują proces artystycznej interpretacji historycznych artefaktów i pokazują, jak współczesne spojrzenie młodego pokolenia może nadać nowy wymiar muzealnym skarbom, mówi dr Roman Fleszar, artysta, malarz i pedagog.
2: Studenci przychodzą, szkicują, wybierają, co będą rysować, a później na różnymi technikami rysunkowymi realizują właśnie te swoje małe dzieła sztuki, bo naprawdę są to bardzo dopracowane, wspaniałe prace. To jest tak fajne, że nie rysują jakiejś martwej natury w szkole, tylko właśnie rysują te przedmioty, które mają duszę, które mają swoją historię, a zarazem piękno. I do tego stopnia owocują te zajęcia, że często studenci nawet po zajęciach, już poza wymiarem szkolnym tych zajęć, przychodzą i jeszcze dopracowują swoje prace. Dlatego to są takie perełki, to co oni tutaj zostawiają właśnie w postaci rysunków.
1: Ekspozycja ma interesującą formę. Prace studentów prezentowane są obok muzealnych przedmiotów, które stały się dla nich inspiracją.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilsno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
9: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
11: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Znowu czas zaglądać do historycznych zapisków, co wydarzyło się na świecie. 14 lipca 1540 roku założono miasto Buenaventura w Kolumbii. 1677, wojna skańska, zwycięstwo wojsk szwedzkich nad duńskimi w bitwie pod Landskroną. W 1798 w USA pisanie, publikowanie lub rozgłaszanie fałszywych lub wrogich wobec rządu informacji zostało uznane za przestępstwo federalne. W 1889 w Paryżu powstała druga międzynarodówka. 14 lipca 1938 roku Benito Mussolini opublikował antysemicki manifest rasy. W roku 1969 wojna futbolowa. Wojska Salwadoru przekroczyły granice z Hondurasem. Too late.

0: To jest Trend Radio, to jest poranek Trendy Start. Razem z wami już od rana jesteśmy na wakacyjnych szlakach. Jesteśmy też na muzycznych horyzontach, zwłaszcza jeśli chodzi także o historię. Przed siódmą kalendarium 14 lipca 1912 roku rodzi się Woody Guthrie, pieśniarz folk. W 1939 urodził się Karel Gott, piosenkarz. 1952 rok, 14 lipca urodził się Chris Cross, basista grupy Ultravox w latach 1974-87, a następnie od roku 2008 do 2013. 14 lipca 1966 roku urodziła się Ellen Lorraine Reed, wokalistka, pianistka i akordeonistka w zespole Crash Test Dummies.
1: Tak gra Trend Radio.
2: Check it out, check it out.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie bilans utonięć, to już 130 osób od kwietnia. Uwaga na oszustów obiecujących rzekomy zwrot podatku. Paryż dziś świętuje, a w obchodach weźmie udział polskie wojsko i polskie F-16. Dorota Wardecka. Rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest też pogoda.
2: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
1: Mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
3: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane. Mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
4: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
3: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
5: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
3: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050.
1: Uwaga na oszustów, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku, ostrzega zespół CERT Polska. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy. Podejrzane wiadomości SMS można przesłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Natomiast podejrzane maile warto zgłaszać przez stronę incydentcert.pl lub przez usługę Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel. Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla. Mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
6: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece. A Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też nieliczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
1: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie. W Paryżu odbędzie się dziś defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji, przypadającego właśnie 14 lipca. Będą zagraniczni przywódcy, w tym polski premier, a w defiladzie przejdą żołnierze z krajów należących do koalicji chętnych, również Wojsko Polskie. Wystąpią też dwa polskie myśliwce F-16.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski już dziś po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. A już dwa dni później ma teoretycznie szansę na pierwszy występ w barwach nowej drużyny. O czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Tym razem nie będzie tysięcy kibiców na trybunach jak podczas prezentacji na Camp Nou, nie będzie też wielkiego show jak chociażby podczas prezentacji Leo Messiego w Interze Miami, no ale powód jest prosty. Raz, że Major League Soccer już trwa. Dwa, że trwają także Mistrzostwa Świata. A Robert Lewandowski właściwie prosto z samolotu przyjdzie na pierwszy trening ze swoją drużyną. To będzie o 17:30 polskiego czasu. Ten trening będzie częściowo otwarty dla mediów. No a 3 godziny później, czyli po godzinie 20:30 polskiego czasu, konferencja prasowa i pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego na amerykańskiej ziemi. Konferencja jest zaplanowana też z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Co później? Nie ma czasu czekać, bo ledwie dwa dni po pierwszym treningu mecz z Vancouver Whitecaps w Chicago. Tylko że czy Robert Lewandowski w nim zagra, to tak naprawdę jeszcze wcale nie jest pewne.
1: Finał, mecz o trzecie miejsce lub powrót do domu. Szymon Marciniak jest wciąż wśród sędziów, którzy zostali na mundialu w USA, ale nie został przydzielony do półfinałów. Meczy Hiszpanii z Francją posędziuje dziś Salwadorczyk Iwan Barton, a jutrzejsze starcie Anglii z Argentyną poprowadzi Amerykanin Ismail Elfat. Marciniak, który 4 lata temu był sędzią w finale, tym razem gwizdał tylko w dwóch meczach fazy grupowej. Za to dziś wieczorem jednym z sędziów VAR będzie Tomasz Kwiatkowski. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilić, który prowadził kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do dwóch medali Mistrzostw Świata, srebrnego w 2018 roku i brązowego 4 lata temu w Katarze. Bilić w swojej karierze trenował także m.in. Besiktas, West Ham i Watford oraz kluby w Arabii Saudyjskiej i Chinach. Magdalena przegrała z Japonką Mają Hontamą 4-6-5-7 w pierwszej rundzie turnieju W.

0: skali. Termika zapowiada się gorąca i mokra. Wiatr niekorzystny. Wiatr z północy do 7 km na godzinę.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
9: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
2: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.

Już po godzinie 7 na zegarze, więc w ten wtorkowy ranek 14 lipca witamy się z Państwem. Oczywiście przypominając, że do godziny 11 można słuchać programu, który nazywa się Trendy Start. Łukasz Michtal, pobudka kontynuowana w rytmie najlepszych hitów. A wakacje? No, proszę, pędzą dalej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie. Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Kamil, Marcel, Angelina, Stella, Henryk, Kamila. To osoby o tych imionach dzisiaj świętują imieniny. Mamy wtorek, mamy 14 dzień lipca. To dokładnie w kalendarzu 195 dzień roku. Dzisiaj dzień rekina i światowy dzień szympansa. O godzinie 4:31 był wschód słońca, zachód będzie o 20:51, a dzień potrwa nam 16 godzin i 19 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpaccy policjanci prowadzili wczoraj działania Trzeźwy Poranek. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie 16 678 kierowców. Podczas prowadzonych działań policjanci ujawnili 30 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol. U 12 kierujących pojazdami badanie wykazało ponad 0,5 promila. W związku z tym kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostałych 18 odpowie za wykroczenie. Powiat gorlicki pozyskał środki z PFRON na realizację 7 projektów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3. Dofinansowanie zostało przyznane na przedsięwzięcia realizowane w obszarach B, D i F programu. Łączna pula pozyskanych środków to ponad 1 300 000 zł. Przyznane dofinansowanie pozwoli na realizację ważnych społecznie przedsięwzięć, które bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie mogłyby zostać sfinansowane w najbliższym czasie. Jeszcze przez 2 tygodnie można zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na 2027 rok w Tarnowie. Mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć kwotę ponad 5 700 000 zł pochodzącą z miejskiego budżetu. Propozycje przyjmowane będą do 27 lipca, a oddać swój głos będzie można od 14 do 26 października. Wyniki zostaną ogłoszone 29 października bieżącego roku. W tym roku projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na 2 kategorie. Małe o wartości od 20 000 do 150 000 zł i duże o wartości od 150 000 do 1 000 000 zł. Zmieni się także sposób głosowania. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na jeden projekt mały i jeden projekt duży.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Basen odkryty Mosir Jasło przy ulicy Sikorskiego 15 jest już otwarty. Dla dzieci przygotowano 2 bezpieczne, płytkie brodziki z miniaturowymi atrakcjami wodnymi. Osoby wolące aktywność na lądzie mogą sprawdzić swoje siły na 2 pełnowymiarowych boiskach do siatkówki plażowej. W strefie gastro czekają klasyczne letnie przekąski, chłodne napoje oraz lody. Obiekt zapewnia pełne zaplecze sanitarne, nowoczesne przebieralnie, natryski oraz toalety, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Jak co roku, jak wszyscy, którzy mają takie obiekty, otworzyliśmy wraz z pierwszym dniem wakacji obiekt odkryty. Może nie ku zdziwieniu mojemu, ale chyba był to rekordowy weekend, jeśli chodzi o ten obiekt, chyba w historii miasta. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie. Dyrekcja Jasielskiego Mosiru przygotowała cały pakiet różnych zniżek. Podobnie jak w zeszłym roku jest Happy Hours dla uczniów jasielskich szkół, czyli promocyjna cena na cały dzień przebywania na basenie. Oczywiście miasto Jasło jak co roku finansuje darmowe wejściówki. One są już dystrybuowane przez zarządy poszczególnych osiedli.
1: Obiekt funkcjonuje codziennie w godzinach od 10 do 20.
0: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Nie ma poranka bez Michała Sienickiego. Nie ma pobudki także bez informacji dla kierowców, bo nawet jeśli nie siedzicie jeszcze aktualnie w swoim samochodzie, to warto znać wiadomości o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu. Zwłaszcza, że wakacyjny czas trwa i sprzyja wyjazdom.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjdźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Mniejsze na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich, a także na Parkowej Legionów. Troszkę zwalniamy na Mickiewicza. Jak na razie na Sienkiewicza ruch płynny, na Węgierskiej. Na Węgierskiej zatrzymamy się bezpośrednio przy skrzyżowaniu. W Jaśle zwalniamy jadąc przez centrum oraz na dojazdach do Ronda Solidarności. Ulica Piłsudskiego, sytuacja dość dobra, zwalniamy przed skrzyżowaniami na Światłach. Małe spowolnienia na ulicy 3 Maja i na Metzgera. Przejeżdżamy przez Krosno, generalnie ruch dość płynny w tym mieście. Zwalniamy troszkę na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, dojeżdżając do Ronda imienia Solidarności oraz na ulicy Bieszczadzkiej. Ulica Grodzka nadal zamknięta z powodu prac. To utrudnienie przedłuży się do 27 lipca. Zajrzyjmy do Sanoka. Na tą chwilę w Sanoku ruch odbywa się dość płynnie.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Kolejne ataki USA na Iran, ropa znowu drożeje. Plaże nad Bałtykiem nie są oblegane, pogoda bardziej przypomina jesień. Dorota Wardiecka. Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale też i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami INGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś w Sejmie. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
2: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
1: Wiemy, że Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin. Takie były wymierzone cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Więcej o tym Grzegorz Kozieł.
3: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje Armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
1: Rząd zajmie się projektem noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Pojęcie usługi hotelarskiej obejmie także najem krótkoterminowy. Według projektu uznaje się za nią krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni. Projekt ma zgodnie z założeniem resortu sportu i turystyki zwalczyć szarą strefę i stanowić wykonanie unijnego rozporządzenia. Po kilku dniach sztormu w nadbałtyckich kurortach pogoda wciąż nie rozpieszcza. Wakacje w pełni, ale plaże nad Bałtykiem nie pękają w szwach.
4: Co w tym Bałtyku jest fajnego?
5: Zdecydowanie nieprzewidywalny polski klimat. Niepodrabialny nigdzie indziej. Życie na krawędzi to jest to, co nas kręci.
4: Bluza z kapturem, druga bluza, długie spodnie to nie jest plażowy strój.
5: Jesteśmy przygotowani na wszystko.
4: A nie wolałybyście gdzieś nad Adriatyk na przykład?
6: Nie. Polskie morze jest fajne.
7: Tak, jak najbardziej.
8: Po prostu przepiękny jest ten nasz Bałtyk.
4: Mimo, że gęsia skórka troszkę.
8: Mimo.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania albo Francja. Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. To zdaniem wielu ekspertów i kibiców przedwczesny finał, a jego zwycięzca będzie faworytem niedzielnego meczu o złoto. Zdaniem Luisa de la Fuente, trenera Hiszpanów, to niepotrzebne uproszczenia. Od samego początku wam powtarzam, że jeśli chodzi o mnie, to czy ktoś nazywa nas faworytami czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Czy to o czymś decyduje? Nie, nie decyduje. Natomiast kiedy ludzie mówią o presji z tym związanej, to mówią szczerze, zupełnie i prosto z serca. Po prostu tego nie rozumiem. To po części odpowiedź na słowa trenera trójkolorowych Didier Deschampsa, który na pytanie o faworyta tego półfinału wskazał Hiszpanię. Może nie wyszedł im pierwszy mecz z Republiką Zielonego Przylądka, ale we wszystkich pozostałych Hiszpania potwierdziła, że jest faworytem. Nie chce wywierać presji na Luisie i jego drużynie, bo on doskonale wie, że ludzie bardzo wiele oczekują od reprezentacji Hiszpanii. Oni potrafią świetnie atakować i bardzo dobrze bronić. W 6 spotkaniach stracili tylko jedną bramkę. Wiemy, że to może być widowiskowe starcie dwóch zespołów o ogromnej jakości w ataku, ale zarówno Luis, jak i ja zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna będzie gra w defensywie. Francja zagra dziś o trzeci finał z rzędu, a Hiszpania o pierwszy od 16 lat, gdy w RPA została jedyny raz mistrzem świata. Początek meczów w Dallas o 21:00, Argentyna z Anglią w Atlancie zmierzą się jutro. Z turnieju w ćwierćfinale odpadła Norwegia, ale

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pora już na kolejne wieści pogodowe. W ciągu najbliższych godzin termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa pokażą nam w okolicach 28 stopni Celsjusza. Niewykluczono też regionalne burze z deszczem. Wiatr do 7 km na godzinę, powieje z północy, ciśnienie 1015 hektopaskali. Biomet jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
5: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Minęła godzina 8, to Trend Radio i poranek na dzień dobry, właśnie w ten wakacyjny czas, we wtorek, 14 lipca. Wprawiamy Was w dobry nastrój, pytamy, jak tam dzisiejszy poranek. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, a jeśli chcecie pochwalić się jakimiś swoimi porannymi wpisami, to nasze media społecznościowe są w Waszym zasięgu. Jeśli natomiast lubicie pisać maile, to trendystart@trendradio.pl, bezpośredni adres do skrzynki internetowej poranka. Łukasz Michnal, poranna zmiana. Kłaniamy się nisko.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Sanoku. Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Poranne przeboje budzą Was na 101,9 i 95,2 FM. Najlepsze hity na wakacje tylko i wyłącznie u nas. Kolejny wakacyjny poranek i kolejna w tym tygodniu rozmowa dnia przed nami.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
8: 12 lipca gmina Ropa świętowała swoje 35-lecie. Dziś w rozmowie dnia wójt gminy Karol Górski opowie o tym, jak doszło do reaktywacji tej jednostki samorządowej oraz jak wygląda gmina Ropa dzisiaj.
9: Tak, w ogóle historia gminy Ropa jest burzliwa, bo w latach powojennych ta gmina została utworzona w oparciu o tzw. Gromadzkie Rady Narodowe, ale nie wytrwała długo, bo w 1975 roku została rozwiązana. Gmina liczyła aż 9 sołectw, więc te, które w tej chwili są na terenie powiatu nowosądeckiego, na terenie gminy Gorlice, na terenie gminy Uście Gorlickie, te sołectwa kiedyś należały do gminy Ropa. Obecnie tworzą gminę Ropa trzy sołectwa: Łosie, Klinkówka i Ropa. W sumie mamy 5,5 tysiąca mieszkańców, no i około 49 km kwadratowych, także dużo, dużo mniej niż w przeszłości. Natomiast mamy fajną społeczność, mamy ciekawych mieszkańców, są to rzemieślnicy, rolnicy, działają wieloprofilowo, są bardzo aktywni, bo pracują i w kraju, i za granicą. I jeżeli patrzymy na ten przekrój społeczny, to są nie tylko ludzie, którzy pracują na terenie naszej gminy, ale to przede wszystkim są mieszkańcy naszej gminy, którzy znani są poza granicami naszego województwa, a niektórzy pracują również za granicą. Z tego się cieszymy, bo każdy z nich przywozi pewne doświadczenia, ale też przywozi środki finansowe. Ludzie budują domy, rozwijają zakłady produkcyjne, tworzą nowe zakłady produkcyjne i to jest ta wartość dodana, która sprawia, że gmina bez przerwy rozwija się. Mamy i oczywiście problemy, bo jeszcze niecała gmina posiada kanalizację, jeszcze niecała gmina posiada wodociągi. Pracujemy w tej chwili nad tymi obszarami, ale mamy też dobre szkoły. Tym tutaj należy się pochwalić, bo trzy szkoły w miejscowości Ropa 2, jedna w miejscowości Łosie. Te szkoły są już na wysokim poziomie, bo każda z nich jest wyposażona i w pomoce dydaktyczne, ale i również każda szkoła posiada salę gimnastyczną, także te zajęcia z wychowania fizycznego w godziwych warunkach się odbywają, co też przyciąga, bo widzimy, że nawet z innych gmin uczniowie przyjeżdżają do naszych szkół, bo twierdzą, że wyższy poziom nauczania, że lepsze warunki. To wszystko, co zrobiliśmy w szkołach, było możliwe dzięki różnego rodzaju wsparciom. Korzystaliśmy wszechstronnie i w obecnej chwili wszystkie szkoły mają złamane bariery architektoniczne. Są windy, są podjazdy, są podnośniki, także młodzież, która u nas się pojawi różnymi niepełnosprawnościami może z tego korzystać. I również słowa uznania, podziękowania dla radnych wszystkich kadencji. Było ich już od 1991 roku 7, ta jest 7. kadencją. Właśnie radni zasługują na słowa podziękowania, bo zawsze byli konstruktywni, wiedzieli, którą stronę chcą sterować polityką gospodarczą. I z tego powodu mamy dzisiaj uporządkowaną strukturę edukacyjną. Radni również, nie tak jak w innych gminach, że tworzą sztuczne problemy. Tutaj u nas zwykle bywa zgoda, w ważnych sprawach spotykamy się, dyskutujemy, uzgadniamy wspólne stanowisko i to stanowisko potem prezentujemy na forach rady. 35 lat minęło jak jeden dzień, jak się to mówi, bardzo długi okres czasu, ale patrząc z perspektywy, bo towarzyszyłem w tym czasie gminie Ropa, będąc i radnym, i starostą, i wicestarostą, obecnie wójtem, więc muszę powiedzieć, że te 35 lat to nie jest czas stracony, bardzo dużo się zmieniło i mamy nadzieję, że najbliższe lata przyniosą nowe możliwości. Piszemy wnioski, słuchamy również mieszkańców, co jest potrzebne, co należałoby najszybciej wykonać i w tym kierunku będą szły te inwestycje gminne.
8: Wracając jeszcze do historii, co zdecydowało o wydzieleniu gminy Ropa z tych okolicznych gmin? I czy odbywało się to bez problemu, ponieważ takie przekształcenia samorządowe czasami wywołują duże emocje?
9: Pewnie to, co wywołało te tendencje odśrodkowe, bo część naszej gminy należała do gminy Gorlice, część do Ustia Gorlickiego, a jeszcze inna część do gminy Grybów. Więc pewnie pamięć i tożsamość. Ludzie poczuwali się do tego, że kiedyś w przeszłości tworzyli spójną społeczność i bez przerwy nawiązywali do tego, żeby powrócić. Grupa inicjatywna, która powstała, to były starsze osoby, właśnie takie, które pamiętały ten czas miniony i które za cel postawiły sobie reaktywowanie tej gminy. Łatwo nie było. Jeździliśmy po ościennych gminach, proponując mieszkańcom przystąpienie do nowo tworzonej gminy, więc też taka niepewność, bo każdy z tych mieszkańców miał swoją gminę. Trudno było o takie decyzje, ale udało się przekonać i mieszkańców gminy Ropa, aby odeszli od gminy Gorlice. Mieszkańcy Klimkówki w zasadzie sami przyszli już z taką inicjatywą w późniejszym okresie, bo zobaczyli, że u nas coś dobrego się dzieje. A z kolei mieszkańcy Łosia niejako naturalnie ciążyli do naszej miejscowości, bo zawsze byli blisko Ropy, byli naszymi sąsiadami. To sprawiło, że udało się stworzyć pewną spójną całość. Potem uzyskaliśmy wsparcie ówczesnych posłów, którzy złożyli wniosek do Rady Ministrów. No i zaskoczenie i zadowolenie wielkie, bo dowiedzieliśmy się, że od 1 lipca 1991 roku gmina musi zacząć funkcjonować. Był to okres intensywnej pracy, bo w zasadzie nie było pomieszczeń, nie było pracowników, nie było sprzętu, więc to wszystko musieliśmy zdobyć, zabezpieczyć. Te pierwsze lata były najtrudniejsze, a potem już się jakoś potoczyło i dzisiaj mamy sprawną i stabilną gminę Ropa.
8: To jest gmina raczej mała. Czy to jest zaleta, czy wada?
9: Może nie jesteśmy najmniejszą gminą, bo podobnymi gminami pod względem ludności jak Ropa jest Uście Gorlickie, które ma tylko o 1000 mieszkańców więcej i podobnymi porównywalnymi gminami jest gmina Moszczenica, gmina Sękowa, też podobna ilość mieszkańców, 5,5 tysiąca. Więc są i dobre i złe strony. Większe gminy mają większe budżety, ale trzeba rozmawiać wtedy ze wszystkimi mieszkańcami gminy po to, żeby kumulować wydatki, bo nie da się na przykład w 11 miejscowościach robić jednakowych inwestycji, tylko trzeba powiedzieć na przykład w 8 miejscowościach, że musicie poczekać, a te inwestycje robimy w 3 sołectwach, które jeszcze tego nie mają, więc większe kompromisy, większe tarcia wewnętrzne. W małych gminach jest troszeczkę łatwiej, natomiast jest trudniej, bo te budżety są mniejsze. Nasza gmina na przykład w tej chwili ma budżet około 60 milionów milionów złotych, a nasi sąsiedzi mają na przykład budżet 180-200 milionów złotych. Więc łatwiej tam te duże inwestycje prowadzić. U nas musimy oglądać, jak to mówią, każdą złotówkę z dwóch stron, zanim ją wydamy i też prosimy radnych, żeby właśnie te decyzje były przemyślane, żeby była spójność, bo jeżeli coś zaczynamy, a co wymaga wieloletniej inwestycji, no więc musi być zgoda nie tylko w 26, ale w 27, 28 roku, jeżeli te inwestycje są wieloletnie. I takie właśnie działania wykonujemy.
10: Pan już wspomniał o planach. Jesteśmy także po wielu inwestycjach w gminie Ropa, w infrastrukturę. A jakie najważniejsze inwestycje infrastrukturalne są planowane?
9: W tej chwili wykonujemy jeszcze inwestycje związane z kanalizacją, z wodociągami. Udało nam się zwodociągować i skanalizować miejscowość Klinkówka, która cierpiała zwłaszcza na niedobór wody. W tej chwili już jest lepiej, ale nie do końca, bo nie wszyscy mieszkańcy tę wodę posiadają. Właśnie wykonujemy w tej chwili projekty i będziemy w najbliższych latach prowadzić te inwestycje w infrastrukturę komunalną. Wykonujemy inwestycje związane z kanalizacją i wodociągami w przysiłku Kustra. To jest jeden z najwyżej położonych przysiłków, więc tam chroniczny brak wody. Na koniec tego roku powinni mieszkańcy właśnie otrzymać tę wodę i kanalizację równocześnie, bo staramy się robić te dwie inwestycje równocześnie, gdyż woda dostarczona bez kanalizacji no, powoduje kłopoty, bo tych ścieków nagle pojawia się dużo i straty ekologiczne są wysokie. I oczywiście remontujemy bez przerwy drogi, kładziemy nowe nawierzchnie asfaltowe, robimy jeszcze przepusty na potokach, tam gdzie były przejazdy brud, to tam wykonujemy jeszcze właśnie te przejścia, żeby można również przy wysokim poziomie wody bezpiecznie przekraczać te cieki wodne. I oczywiście edukacja to jest niekończąca się historia. Już są potrzebne remonty w obiektach szkolnych, remontujemy centralne ogrzewanie, instalacje sanitarne, wykorzystujemy do tego celu wakacje, bo w ten czas nie ma młodzieży, w ten czas nie ma zagrożeń, więc spieszymy się, żeby takie remonty przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wykonać.
10: I chyba w przypadku gminy Ropa nie będzie to sloganem powiedzenie, że najważniejszym bogactwem gminy są ludzie, bo chyba tu społeczność jest mocno zintegrowana.
9: Ludzie są wspaniali, życzę sobie tylko, żeby byli podobni w całej Polsce. Są skłonni do rozmowy, do dialogu i w oparciu o ten dialog ustalamy, co jest ważne, co jest bardzo ważne, a co może poczekać. I dzięki właśnie takiemu podejściu mieszkańców udaje się rozwiązywać palące problemy, bo wiadomo, że pieniędzy nie ma nigdy w nadmiarze, tylko zawsze one są ograniczone. Startujemy w różnych przetargach, piszemy wnioski. No i oczywiście prosimy naszych przyjaciół, a mamy ich w zasadzie w całym województwie, bo i wspiera nas wojewoda, i marszałek, i wszystkie inne samorządy. Jeżeli mówimy jednym głosem, to udaje się te środki finansowe pozyskać. W tej chwili zabiegamy o środki finansowe na budowę sanitariatów, pryszniców w miejscowości Klinkówka. Są one bardzo potrzebne turystom, którzy przyjeżdżają na teren Klinkówki i już widzimy, chociaż nawet dzisiaj prezes LGD wspomniał, że no, są działania prowadzone w tym kierunku, że być może te środki uda się dla naszej gminy przydzielić.
8: Na tym zakończyliśmy rozmowę z wójtem gminy Ropa, panem Karolem Górskim. Rozmowę możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej trendyradio.pl, gdzie również znajdują się inne wiadomości z tego regionu. Serdecznie zapraszam.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
11: Kryminalni z Tarnowa zatrzymali 51-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, który bez wymaganej koncesji zajmował się nielegalnym wyrobem alkoholu. Mężczyzna nie był wcześniej karany. W trakcie przeprowadzonych czynności kryminalni zabezpieczyli około 50 litrów gotowego alkoholu, 50 litrów zacieru oraz urządzenia wykorzystywane do jego produkcji. Policja przypomina, że wyrób alkoholu etylowego wymaga uzyskania stosownych zezwoleń. Za jego nielegalność nielegalną produkcję, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat. Należy również pamiętać, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Obywatel Francji, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wpadł podczas kontroli na granicy polsko-ukraińskiej. Za udział w grupie przestępczej, nielegalny obrót bronią i deklarowanie chęci popełnienia aktów terroryzmu grozi mu kilka lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
12: Do zdarzenia doszło 9 lipca na przejściu granicznym w Medyce. Tutaj do kontroli na przejściu pieszym zgłosił się mężczyzna, który chciał dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie dokumentów, a podczas rozpytania oświadczył, że jest obywatelem Francji. Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne. Jak się okazało, 25-letni cudzoziemiec był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez władze Francji. Zgodnie z tamtejszym prawem za udział w grupie przestępczej, nielegalny obrót bronią i amunicją oraz deklarowanie chęci popełnienia aktu terroryzmu grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
11: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
6: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
11: Podczas wakacji jedną z form rozrywki jest spływ kajakami. Pytanie o bezpieczeństwo towarzyszy niemal każdemu, kto po raz pierwszy wybiera się na spływ kajakowy. Należy pamiętać, że wybierając się na spływ, zawsze trzeba sprawdzać warunki pogodowe danego dnia i dostosować do nich ubranie. Najlepiej ubrać się w wygodną, niekrępującą ruchów odzież i przygotować się na każdą okoliczność. Spływ należy rozpocząć o takiej porze, aby zakończyć co najmniej godzinę przed zmierzchem, mówi Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Gorlickiej Straży Pożarnej.
13: Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to kapoki. No nie wybierajmy się, bo szczególnie gdzieś tam no dzieci gdzieś są zabierane, ale osoby dorosłe, wydaje mi się, że zagrożenia nie ma. No niestety jest zagrożenie, ponieważ kawalka rzeka, która płynie, może spowodować przewrócenie się takiego kajaku. No niestety wpadamy do wody, uderzamy gdzieś głową, tracimy przytomność. No i w większości takich sytuacji osoby toną, a takich zdarzeń co roku jest kilkanaście. Także na pewno warto zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą, która myślę, to jest istotna, którą bagatelizujemy, to jest to, żeby zabezpieczyć nasz telefon, nasze dokumenty w przypadku jakiejkolwiek wywrotki.
11: Na spływach kajakowych należy zachować odpowiedni odstęp od innych kajaków. Wynosi on około 10 do 15 metrów. W związku z prowadzonymi pracami drogowymi dziś i jutro w godzinach od 7 do 18 ulica Wilhelma Macha w Dębicy będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Utrudnienia związane są z układaniem warstwy ścieralnej masy bitumicznej w związku z prowadzonym zadaniem polegającym na rozbudowie drogi gminnej ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. Objazd będzie prowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowców prosi się o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras.
14: Reklama.
15: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
16: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
15: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
16: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
15: Oj tak, Rysiu, oj tak!
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
17: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, 2 fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Sąsiedzie, jak co roku w

0: zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Tu nogę z gazu musimy ściągnąć na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Rynku, ulicy Szajnochy. Niewielkie spowolnienia na ulicy Lwowskiej i 17 stycznia w kierunku ronda Solidarności. Podobnie ruch dość płynny na ulicy Piłsudskiego. Natomiast przyhamujemy na 3 Maja, Mickiewicza i ulicy Metzgera. Niedawno na ulicy Krajowickiej doszło do kolizji autobusu z samochodem dostawczym. Na tej ulicy nie występują obecnie utrudnienia. Jedziemy do Gorlic, zwalniamy na ulicach Parkowej, Kościuszki i Mickiewicza, ale te spowolnienia nie są duże. Jeżeli jedziemy przez Krosno, szczególnie uważajmy na ulicy Bieszczadzkiej, Niepodległości, Korczyńskiej, odrobinę zwalniamy na ulicach Legionów, Tysiąclecia i Krakowskiej. Utrudnienia na ulicy Pużaka oraz na ulicy Grodzkiej, która jest zamknięta z powodu prac przy wiadukcie kolejowym. Utrudnienie potrwa do 27 lipca.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Zbliżamy się do godziny 9, godziny, kiedy na naszej antenie pojawią się najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. A jeśli chodzi o muzyczne tematy, to u nas o poranku mocno wakacyjnie. Ay Amor, Novator. Zostawiamy Was w takich muzycznych rytmach na kilka minut.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak na ukraińskie nastolatki w bielskim autobusie. Dług wyższy od zarobków, tak jest w kilku województwach. Wakacje nad Bałtykiem.
2: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak. Nie przeszkadza.
1: Na miłośników chłodnego lata nie brakuje. Dorota Werdecka. Na początek bulwersujący ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna został zatrzymany. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
4: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
5: Nie pyskuj,
4: bo nie jesteś... Robicie to chcecie, to co robisz teraz? Co to nie masz?
5: Co to nie dotykać?
4: To
3: tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
6: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
1: W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw. Sąd odmówił wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
7: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
1: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach. W Polsce z analiz przygotowanych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że najgorzej jest w województwach świętokrzyskim, gdzie dług przekracza 5800 zł, a zarobki nieco ponad 5300. Także w podkarpackim, lubuskim i lubelskim. W dalszej kolejności to województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
8: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
2: Bo kochamy Bałtyk.
8: Tak?
2: Tak, niezależnie od pogody. Tą bryzę. No może jak

0: padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
1: No ogólnie lubię nad polskie morze, jak już.
2: Ale stopy moczycie, woda jaka?
1: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
3: Dla tych, którym trudno wykrzesać w sobie tyle entuzjazmu przy chłodnej pogodzie, mamy dobrą informację, jeszcze w tym tygodniu się ociepli.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryż dziś świętuje. Pytanie, czy dwa razy? W stolicy Francji zaplanowano huczne obchody z okazji najważniejszego święta narodowego, a wieczorem trójkolorowi zagrają z Hiszpanią o awans do finału piłkarskich Mistrzostw Świata, mówi trener Didier Deschamps. Oczywiście 14 lipca to symboliczny dzień dla Francji, dla wszystkich obywateli. To pierwszy raz, kiedy gramy w to święto. Czy to może być wyjątkowy dzień? Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Oczywiście Hiszpanie zamierzają to święto popsuć, choć będzie to trudne zadanie, mówi trener Luis de la Fuente. Przeanalizowaliśmy już Francję bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zresztą znamy się świetnie od kilku lat. Mają w swoich szeregach zawodników wyjątkowego formatu, ale my również takich mamy. Kluczem do zwycięstwa będzie próba narzucenia rywalowi naszego stylu gry i oczywiście ograniczenie oraz kontrolowanie najmocniejszych stron i możliwości przeciwnika. Na tym polega futbol. Półfinałowe starcie Francji z Hiszpanią dziś o 21:00. Jutro o finał mundialu zagrają Argentyna i Anglia. Gospodarzami meczów półfinałowych będą Dallas i Atlanta, ale futbolowa gorączka najpierw opanuje dziś Chicago, bo Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany kibicom Fire. A po krótkiej prezentacji będzie po raz pierwszy trenował z zespołem. Za dwa dni jego drużyna zagra z Vancouver Whitecaps. Możliwe jednak, że na debiut kapitana naszej kadry w Chicago Fire trzeba będzie poczekać do następnej kolejki. Pierwsze kłopoty w piłkarskim raju. Mistrz Arabii Saudyjskiej klub Al-Nasr, w którym występuje Cristiano Ronaldo, nie ma płynności finansowej. Według lokalnych mediów niektórzy piłkarze pierwszej drużyny otrzymali niepełne wynagrodzenie za czerwiec. Kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości, których oczywiście nie ma wobec swojej największej portugalskiej gwiazdy, zarabiającej miliony. W minionych rozgrywkach Al-Nasr po raz pierwszy od 7 lat wygrał Ligę Saudyjską. Niespodziewana porażka Magdy Linet już w pierwszej rundzie turnieju w Atenach, rozstawana z ósemką Polka, przegrała z notowaną w trzeciej setce rankingu Japonką Mają Hontamą 4-6 i 5-7.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj miejscami niewykluczone burze z deszczem, a na termometrach w okolicach 28 stopni Celsjusza w dzień. Taka temperatura powinna być w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie. W nocy temperatury spadną do 14 stopni Celsjusza, ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr do 7 km na godzinę. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawi dwopakowanie.

0: Jeśli w ten wtorkowy poranek kawka przestała pracować, przestała wam dodawać energii, to ja liczę na to, że jeszcze hit, który za chwileczkę pojawi się na antenie Trend Radia, doda wam tego mega powera i takiego właśnie kolokwialnego kopa do dalszej części dnia. No właśnie, w tym oto momencie trendy, hit i Kungs Galaxy na 101.9 i 95.2 FM.
1: To jest Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.

Dzisiaj, moi drodzy, 14 lipca, 195 dzień roku i najważniejszym wydarzeniem historycznym dzisiejszego dnia jest przede wszystkim wspomnienie rocznicy wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dlatego we Francji obchodzone jest huczne święto narodowe, Dzień Bastylii. W naszym kraju dzisiaj natomiast przypada m.in. rocznica uchwalenia ustawy o ewidencji ludności z 1961 roku.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Obywatel Francji poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wpadł podczas kontroli na granicy polsko-ukraińskiej. Za udział w grupie przestępczej, nielegalny obrót bronią i deklarowanie chęci popełnienia aktów terroryzmu grozi mu kilka lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do zdarzenia doszło 9 lipca na przejściu granicznym w Medyce. Tutaj do kontroli na przejściu pieszym zgłosił się mężczyzna, który chciał dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie dokumentów, a podczas rozpytania oświadczył, że jest obywatelem Francji. Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne. Jak się okazało, 25-letni cudzoziemiec był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez władze Francji. Zgodnie z tamtejszym prawem za udział w grupie przestępczej, nielegalny obrót bronią i amunicją oraz deklarowanie chęci popełnienia aktu terroryzmu grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
1: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Podczas wakacji jedną z form rozrywki jest spływ kajakami. Pytanie o bezpieczeństwo towarzyszy niemal każdemu, kto po raz pierwszy wybiera się na spływ kajakowy. Należy pamiętać, że wybierając się na spływ, zawsze trzeba sprawdzać warunki pogodowe danego dnia i dostosować do nich ubranie. Najlepiej ubrać się w wygodną, niekrępującą ruchów odzież i przygotować się na każdą okoliczność. Spływ należy rozpocząć o takiej porze, aby zakończyć co najmniej godzinę przed zmierzchem, mówi Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Gorlickiej Straży Pożarnej.
4: Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to kapoki. No nie wybierajmy się, bo szczególnie gdzieś tam dzieci gdzieś są zapierane, ale osoby dorosłe, wydaje mi się, że zagrożenia nie ma. No niestety jest zagrożenie, ponieważ kawalka rzeka, która płynie, może spowodować przewrócenie się takiego kajaku. No niestety wpadamy do wody, uderzamy gdzieś głową, tracimy przytomność. No i w większości takich sytuacji osoby toną, a takich zdarzeń co roku jest kilkanaście. Także na pewno warto zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, która myślę, że to jest istotna, którą bagatelizujemy, to jest to, żeby zabezpieczyć nasz telefon, nasze dokumenty w przypadku jakiejkolwiek wywrotki.
1: Na spływach kajakowych należy zachować odpowiedni odstęp od innych kajaków. Wynosi on około 10 do 15 metrów. W związku z prowadzonymi pracami drogowymi dziś i jutro w godzinach od 7 do 18 ulica Wilhelma Macha w Dębicy będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Utrudnienia związane są z układaniem warstwy ścieralnej masy bitumicznej w związku z prowadzonym zadaniem polegającym na rozbudowie drogi gminnej ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. Objazd będzie prowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowców prosi się o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.

0: Okochaj niskie ceny.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Reklama.

dzisiaj 14 dzień lipca, więc świętujemy też dzień naszych najbliższych ewolucyjnych kuzynów. Data nie jest przypadkowa. Tegoż dnia w 1960 roku dr Jane Goodall po raz pierwszy przybyła do Tanzanii, by badać szympansy, a dzisiaj, no właśnie, Światowy Dzień Szympansa. I uwaga, szympansy dzielą z nami aż około 98% DNA. Potrafią posługiwać się narzędziami, mają swoje mody, a co ciekawe, potrafią się też śmiać, choć brzmi to bardziej jak rytmiczne sapanie niż nasze ludzkie ha-ha.

0: 95 i 2 FM. Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
0: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.

Kilka minut i czas będzie powiedzieć do usłyszenia, a teraz już kolejny z tych hitów, które na wakacje warto zabrać ze sobą. Pitbull, Kesha i Timber.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę. Dorota Wardycka. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, gdy straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Ratownicy ewakuowali kobietę z trudnego górskiego terenu. Są alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Te ostatnie IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Polacy przekonują się do oszczędzania na przyszłe emerytury, mówią eksperci, a potwierdzają to ostatnie dane Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród tak zwanego drugiego i trzeciego filaru najwięcej pieniędzy wciąż mamy w otwartych funduszach emerytalnych, ale szybko rosną wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które dają ulgę podatkową w sytuacji, w której coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
2: Coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim.
1: Łącznie w drugim i trzecim filarze odłożyliśmy już ponad 420 miliardów złotych. W rok przybyło tam ponad 100 miliardów. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów izolować. The status
3: quo. Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
1: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powoli zbliża się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni nieco go przyspieszyła. Można już znaleźć prawdziwki, podgrzybki i kurki.
4: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk. Odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
1: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów można skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
5: Dzisiaj w niektórych zakątkach Podkarpacia i Małopolski może zagrzmieć i mogą pojawić się błyskawice. Burze z deszczem zaznaczono nam w drugiej części dnia na mapach regionu, a wiatr z północy momentami rozpędzi się do 7 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Dzień zapowiada się pod znakiem termiki gorący i mokry. Łukasz Michtal, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W programie Trendy Start to już wszystko. Zapraszam na jutrzejszą pobudkę. Standardowo po godzinie 6. Miłego dnia.
0: Reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupi

0: taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Hello. Tak, to już wtorek, moi drodzy.
3: Już.
2: Przypominam, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę, nawet z minuty na minutę będzie coraz cieplej. Wraca
3: ma
2: lato
3: być,
2: w pełni.
3: Ma być.
2: Pełną gębą będzie lato,
3: Marcin,
2: nie?
3: Marcin, nie wiadomo, burze, deszcze, może być różnie.
2: Jak pełną gębą jesteś
3: będzie.
2: Też, nie, moja
3: pełną
2: droga.
3: Gębą,
2: tak, jesteś pełną gębą. No tak bym powiedział, taką belfrem, no.
3: Ja?
2: Z języka angielskiego.
3: O Marcin,
2: nie?
3: Ja się nie nadaję do bycia nauczycielem.
2: No, ale uczysz, no.
3: Uczę i bawię.
2: Trzy koleżanki mówiły, że wysłały do ciebie dziewczyny, nasze córki, nie? I same piątki mają.
3: Marcin, no właśnie, o to chodzi, że nie.
2: Tą wiedzę dosyć, tak? I podobno kasy nie bierzesz.
3: Nie potrafię, Marcin, co ty?
2: No to wiesz.
3: Coś ty, mam problem z tym.
2: Jakie masz wolne terminy, powiedz?
3: Możesz przyjść dzisiaj na korki. Wytrzymasz?
2: Dzień dobry, witajcie.
3: Cześć.
2: Nigdy bym z tego nie skorzystał.
3: No i masz rację, bo nic byś nie wyniósł, Marcin.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Modern Talking. Geronimo Scarylake.
2: To jest fajny numer i jak też i fajna grupa. Wracamy do takich rdzennych lat 80., bo to 90 na godzinę. Ale pamiętajcie, 80 i 90 tutaj rządzą. Po prostu rządzą.
1: No pewnie.
2: A kto lubi tak jednak?
1: Ja też lubię.
2: I Zenek lubi, który pozdrawia bardzo gorąco. Prosto z Grybowa. O, ja też Grybów lubię. A ty?
1: Też, bardzo.
2: Bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3-4 metry z aluminiowymi nogami i panelami wymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7890 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie mamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją 1299. Pianę zwalczającą osy i szerszenie. Z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzn, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
2: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 24.

0: 26 plus popołudniowej bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
3: APC.
4: On the world. La la la.
3: No to la la la, to zaśpiewaj to ma być.
4: No w sumie tak by to było, nie?
3: No zaśpiewaj.
4: No nie dam rady, nie jestem wokalnie utalentowany w żadnym... Co
3: dasz.
4: To? No nie dam rady.
3: Zacięłam się, dasz.
4: Nie, no powiedz. Może ty, inaczej, no.
3: La la la la la.
4: A to tak.
3: No tak.
4: Ty wiesz, że w ogóle nie wiedziałem, że to tak leci?
3: No właśnie, sobie myślę, ty kurde.
4: Ale po co ja w ogóle to tak zapowiadałem? Wystarczy, żebyś zanuciła i wiadomo by było, że to jest ATC, nie?
3: No nie.
4: Niemiecka
3: no
4: tak. Grupa muzyczna grająca muzykę dance pop. Kawałek powstał, znaczy spółca...
3: W 98 roku.
4: To już taka końca 90.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
1: Melanie C.
2: I pomyśleć, że tak się rozwijała kariera właśnie Spice Girls.
1: No tak, Girls Bandy miały
2: byli
1: to do siebie.
2: Tak,
1: że, no, niestety,
2: na topie, drodzy moi,
1: po
2: że po prostu...
1: był taki rozpad no tych grup, a szkoda.
2: Ale tak były dziewczyny na topie, że po prostu wszyscy słuchali tego, jak mantrę, w kółko,
1: Marcin,
2: w kółko
1: wiesz,
2: i w kółko.
1: Było, no kłótnie.
2: Jakie kłótnie?

0: wiesz, wewnątrz.
1: To dlatego rozpadł się twój zespół?
0: No dlatego, tak? No, spiny co chwilę okazje.
1: Grałaś na gitarze, na basie.
0: No tak było, tak było.
1: Perkusista zaczął?
0: Zaczął i nie chciał kończyć.
1: Coś mi się wydaje, że jednak tutaj była sytuacja, że ta basistka najbardziej dymiła.
0: No, dymiła.
1: Dymiła jak nigdy.
0: To pary w płuce. Wie,
1: tak, słuchajcie, zaczynali koncert, to wszystko było w porządku. Jak kończyli,
0: no to nie było.
1: Też było w porządku, ale w samochodzie z powrotem, jak się rozliczali, to zaczęło się combination.
0: No było.
1: Ania chciała wszystko dla siebie.
0: Na odwrót chyba.
1: No właśnie, słuchajcie, to jest Melanie C. I turn to you.
0: Brytyjska
1: wokalistka, która się należała kiedyś do wyjątkowej grupy Spice Girls.

0: Rednecks, oj.
1: Scott on Angel.
0: Ale wiesz, oni tak grali naprawdę dynamicznie, bardzo rozrywkowo, a niektóre hity były tak ostre, bym nawet powiedział, że wyrywały...
1: A teledysk?
0: Wyrywały ten, typów...
1: Wiesz, który
0: wyrywały
1: teledysk,
0: typów z butów.
1: No,
0: teledysk, a teledysk pamiętam, oczywiście, że

0: Na dół. Tak, dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Powiat Gorlicki realizuje działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. Kolejnym przedsięwzięciem będzie remont zabytkowego krzyża przydrożnego wraz z jego otoczeniem zlokalizowanego w Hańczowej przy drodze powiatowej Ropa Zdrój, Blecharka, Granica Ptwa. Tego typu obiekty od ponad 100 lat stanowią nieodłączny element krajobrazu Beskidu Niskiego, świadectwem historii, wiary i tradycji mieszkańców regionu, a jednocześnie ważnym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zachowanie ich w dobrym stanie to nie tylko obowiązek wynikający z troski o zabytki, ale również wyraz szacunku dla historii i tożsamości miejsca. Wartość podpisanej umowy wynosi 35 tysięcy złotych brutto. Zgodnie z harmonogramem zakończenie robót zaplanowano do 2 października bieżącego roku.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Jeszcze do końca wakacji w Muzeum Ratusz Galerii Sztuki Dawnej w Tarnowie można oglądać wystawę Artefakt 3, prezentującą kilkadziesiąt prac studentów Akademii Tarnowskiej. Inspiracją do powstania rysunków były muzealne eksponaty dawnej sztuki, które młodzi twórcy analizowali pod kątem formy, funkcji oraz bogactwa zdobień i ornamentów. Prezentowane prace są proces artystycznej interpretacji historycznych artefaktów i pokazują, jak współczesne spojrzenie młodego pokolenia może nadać nowy wymiar muzealnym skarbom, mówi dr Roman Fleszar, artysta, malarz i pedagog.
3: Studenci przychodzą, szkicują, wybierają, co będą rysować, a później na różnymi technikami rysowymi realizują właśnie te swoje małe dzieła sztuki, bo naprawdę są to bardzo dopracowane.

0: one wspaniałe prace, to jest tak fajne, że nie rysują jakiejś martwej natury w szkole, tylko właśnie rysują te przedmioty, które mają duszę, które mają swoją historię, a zarazem piękno. I do tego stopnia owocują te zajęcia, że często studenci nawet po zajęciach, już poza wymiarem tych zajęć, przychodzą i jeszcze opracowują swoje prace, dlatego to są takie perełki, to co oni tutaj zostawiają właśnie w postaci rysunku.
1: Ekspozycja ma interesującą formę. Prace studentów prezentowane są obok muzealnych przedmiotów, które stały się dla nich inspiracją. Basen Odkryty Mosir Jasło ulicy Sikorskiego 15 jest już otwarty. Dla dzieci przygotowano dwa bezpieczne, płytkie brodziki z miniaturowymi atrakcjami wodnymi. Osoby wolące aktywność na lądzie mogą sprawdzić swoje siły na dwóch pełnowymiarowych boiskach do lodówki plażowej. W strefie gastro czekają klasyczne letnie przekąski, chłodne napoje oraz lody. Obiekt zapewni pełne zaplecze sanitarne, nowoczesne przebieralnie, natryski oraz toalety, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Jak co roku, jak wszyscy, którzy mają takie obiekty, otworzyliśmy wraz z pierwszym dniem wakacji obiekt odkryty. Może nie ku zdziwieniu mojemu, ale chyba był to rekord.

0: oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie. Dyrekcja Jasielskiego Mosiru przygotowała cały pakiet różnych zniżek. Podobnie jak w zeszłym roku jest happy hours dla uczniów jasielskich szkół, czyli promocyjna cena na cały dzień przebywania na basenie. Oczywiście miasto Jasło jak co roku finansuje darmowe wejściówki. One są już dystrybuowane przez zarządy poszczególnych osiedli.
1: Obiekt funkcjonuje codziennie w godzinach od 10 do 20.
2: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.

0: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: Days, Superhero. Oj, dawno nie graliśmy, zespół eurodance'owy lat...
3: Kto pamięta lata 90. imprezy z tej dekady, to na pewno wie, że jak pojawił się ten numer, to ożywiło się wszystko, co było do ożywienia. Czyli po prostu, jeśli ktoś był nie za bardzo fanem dancefloru, no to tutaj się zmieniał na fana.
2: No ja jestem.
3: Jesteś fanką. No właśnie, zauważyłem, jak ostatnio tańcowałaś po prostu na scenie jak
2: nigdy. Dzisiaj mnie stopy bolą.
3: No właśnie, ale nie wywołałem cię, to właśnie pluję sobie teraz w brodę, że tego nie zrobiłem.
2: No ja też mogłam ciebie wywołać.
3: A do czego? Ty mogłabyś mnie wywołać do czego?
2: Bo ja ty masz te kocie ruchy, tylko się nie boisz ujawnić.
3: Do czego mogłabyś mnie wywołać?
2: Marcin, chyba ty masz kocie ruchy, tylko ty się boisz.
3: Chyba do tego, żeby zrobić ci na złość, to wtedy tak.
2: Musisz wyjść ze swojej strefy komfortu.
3: No tak.
2: Wyjdziesz?
3: Oczywiście, zawsze wychodzę.
2: Cieszę się.
3: A twoja strefa komfortu do kiedy
2: moja
3: się kończy?
2: Moja strefa komfortu została przekroczona.
3: Kiedy się kończy?
2: Wiesz, ile ma liczba pi?
3: No to tam. No tak. 3,14.
2: Dokładnie.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Skuter, How Much Is The Fish.
2: Jest najnowsza produkcja skutera. Bardzo polubili słuchacze w Grani na Żądanie.
1: Tak,
2: nie wiem, czy wiesz.
1: Wiem, Marcinie, ale ta produkcja skutera już była u nas w propozycjach.
2: Tak?
1: No była.
2: No była i oczywiście też się nie przyjęła, dlatego że mało głosów było, o co chodziło.
1: No Marcin, właśnie nie pamiętam, z którą piosenką zestawiłem.
2: No właśnie.
1: Nie pamiętam, nie wiem, czy to nie było Loco.
2: Loco było na pierwszym miejscu i to loco, przez wiele notowań.
1: A wiesz jak wakacje, Loco.
2: Wiem, Loco.

0: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
7: Sandra Maria Magdalena.
8: Tak, to jest taki numer i takie brzmienie, które wyjątkowo fajnie się słucha w samochodzie, jadąc z otwartymi szybami,
9: no właśnie,
8: i szyberdachem.
9: Jeszcze jak jest pogoda, to już totalnie.
8: Aniu, widziałem, no to jeszcze nie rolka była, bo to dawno temu było. Jak jechaliście, to nie wiem, czy to mówić, bo to było niezgodne z przepisami. Wszystko,
9: nie
8: robiliście.
9: Mów, no co ty, kurde, no Marcin, właśnie. Nie mów.
8: No, szyberdach był, wiecie, co robiłem.
9: A dobra, nie.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
1: DJ Sam, You Are My Angel.
2: Uuu, to jest numer, to jest wyjątkowy przebój. A mówicie, że kultowo nie zagramy, a zagramy właśnie teraz.
1: Gramy specjalnie dla was.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy. Pamiętajcie, cześć. Zawsze po godzinie. Po godzinie 21, czyli zaraz po Trendy Liście na antenie Trend Radia upalne granie na nocnej zmianie.
1: Zapraszamy.
0: I ostatnim czasem mieliśmy takie obiekcje, wiecie, bo nie za ciepło, zimno, a u nas upalne granie na nocnej zmianie. Dlatego jestem teraz rad, że to się wszystko zmieni.
1: Jestem rad.
0: Zmieni się to wszystko na przestrzeni kilku dni, będzie znowu 30 stopni Celsjusza, tak więc moja Ania, szykuj buty, kożuch i czapkę.
1: Kożuch? I kożuch, Marcin.
0: Sama mówiłaś, że jak jest gorąco, to trzeba się ciepło ubrać, żeby to gorąco do ciebie nie docierało.
1: Pewnie, i żeby się ukisić. Jeszcze sezon na ogórki, Marcin. A nie, no już można kisić, można.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Decyzji wciąż nie ma. Premier o słownym ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach CBA. Miriam Lipińska, wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśniny Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
4: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój w cieśninie Ormus będzie trwały, tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić, to na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
3: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii, nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
5: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
3: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej. I właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek Michał G., który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły w nim 2 nastolatki. 17-latek w listopadzie ubiegłego roku pił u siebie z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, postanowił zabrać je na przejażdżkę ich samochodem. W trakcie jazdy stracił panowanie nad autem i uderzył nim w drzewo. Po wyjściu z sali między rodzinami oskarżonego i ofiar wypadku zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
6: My tak nie uważamy, kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
3: Michał G. ma też zakaz siadania za kierownicę na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. I na koniec zmieniamy temat. Trwa gdański festiwal karilionowy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
7: W piątek 31 lipca o godzinie 20:30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilionowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
3: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia.

0: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 28 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. No, jest cieplej zdecydowanie, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. No to chyba wyczekujemy. W nocy nieco chłodniej, bo tylko 15, w temacie deszczu również niewiele się zmieni. Jutro podobnie, 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach, także w Dębicy. Czwartek, aj, cieplusi, upalny nawet, 30 stopni, z tym, że możliwe opady deszczu, w nocy spadnie do 14, z tego co widzę.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
0: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim, 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
1: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hello, hello, dzień doberasek. Jak tam dziubasy, co słychać? Jak spędzacie wakacje, też możecie śmiało dawać znaka. A ja czekam na wasze pozdrowienia i wiadomości, bo startujemy. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pozdrawiam pana kierowcę, który pomógł zepchnąć mojego zepsutego rzęcha. Przepraszam, klasyka motoryzacji z drogi. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam także radio, bo świetnie gracie. Oj, dziękujemy. Dr. Alban, it's my life. O, no niestety, ale czasem... No, takie przecinki, tak to nazwijmy, lubią nam popsuć dzień, ale widzicie, ile dobrego zostało wyciągnięte z tej sytuacji. No, mam nadzieję, że już samochód nie będzie się psuł, no, ale tak to jest. Złośliwość rzeczy martwych.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
4: Pozdrowienia dla siostry Julii z podziękowaniem za wielką pomoc. Bartek, Mrozu i Złoto. Oj, dawno nie graliśmy. Pozdrawiamy w takim razie Julę i Bartka. Dobrego dnia dla was.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Wszystkiego najlepszego dla Justyny z okazji urodzin. Szczęścia, zdrowia, radości i czego tylko zapragniesz. Życzenia śle Basia i Karol. Prosimy o baciary, szalejesz. Ale teraz fajnie zagramy. A dla Justyśki dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i czego tylko sobie życzycie. No to gramy w takim razie, moi drodzy.

Macham serdecznie do słodziaka Mateusza, The Colors i Italo Disco od Madzi. No to tak jest, moi drodzy, z tymi słodziakami właśnie, że chce się im dedykować fajne piosenki. Madzia, no to niech będzie The Colors.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek na ulicy Wyszyńskiego w Krośnie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Kia. Za kierownicą siedział 74-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Do interwencji doszło w nietypowych okolicznościach. Kierujący, widząc patrol policji prowadzący kontrolę innych uczestników ruchu, zatrzymał swój samochód, a następnie zawrócił. Takie zachowanie zwróciło uwagę mundurowych, którzy podjęli decyzję o sprawdzeniu pojazdu. Policjanci ruszyli za oddalającą się Kiją w kierunku DK28 i po krótkim pościgu zatrzymali do kontroli. Podczas wykonywanych czynności 74-latek został poddany badaniu na stan trzeźwości. Wynik wskazał około 1,2 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. Trwa sezon prac polowych. Policja apeluje o ostrożność przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych, a także podczas transportu, dojazdu czy powrotu z pola. Obsługa maszyn rolniczych wymaga dużego doświadczenia i rozwagi, a zlekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu tego typu sprzętu może mieć tragiczny finał, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik leskiej policji.
2: Podczas prac polowych bezpieczeństwo jest priorytetem. Należy zachować szczególną ostrożność, zapewnić odpowiedni odpoczynek i znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Ważne jest również, aby nie pozwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac z użyciem maszyn rolniczych i nie pozostawiać ich bez opieki.
1: Warto również mieć na uwadze, że pijąc alkohol podczas wykonywania prac stwarza się zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób. Powiat tarnowski wraz z gminami Skrzyszów i Ryglice wspólnie przygotowują dokumentację dla inwestycji, która w przyszłości może połączyć drogę krajową nr 94 w Ładnej z granicą w miejscowości Lubcza, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
3: Doszło do spotkania kolejnego już w starostwie powiatowym. W tej chwili trwają prace cały czas, które prowadzi projektant, czyli tyczy ten pas drogowy. Po wytyczeniu już konkretnego pasa drogowego szerokości będzie tak zwanym ZRID-em. Będą te nieruchomości wykupione od mieszkańców i oczywiście projekt i realizacja zadania. To jest zadanie na 8 lat, tak? Tak to przewidujemy, ponieważ to jest pełna modernizacja, budowa nowej drogi i modernizacja drogi od Zalasowej do Lubczy Powiatowej, tak? Tych prac będzie bardzo dużo, ale to będzie również ogromny koszt.
1: Projekt zakłada również budowę ronda turbinowego. Miasto Gorlice pozyskało środki zewnętrzne na realizację dwóch ważnych zadań związanych z ochroną dziedzictwa historycznego. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do miasta trafi ponad 520 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie przy zabytkowych cmentarzach wojennych nr 88 i nr 91 z okresu I wojny światowej. Umowy o dofinansowanie zostały już podpisane. Pozyskane środki umożliwią realizację kompleksowych prac konserwatorskich i remontowych.
0: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MP

0: zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
11: Kolejna dedykacja tym razem, ale słodziaśnie, ta Patti to ma z wami dobrze. Od Damiana i Dawida, żono moja. No to gramy w takim razie. Patti specjalnie dla ciebie.

Pozdrowienia dla komandosów Mariana i Sławka, którzy rozwalają ściankę Amore Mio. Boski Heniek, ale zagramy. Panowie, no w takim razie chyba nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki. No żeby się udało, tylko tam uważajcie na siebie też. Play!

Dla wszystkich prowadzących trendy od Roberta poproszę dla Was Kordiana. Pozdrawiam. O, i my również i dziękujemy bardzo gorąco i oczywiście przekażę. No i cieszę się, że tak chętnie uczestniczycie w programach. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Fiu, fiu, fiu, wakacyjny romans. Pozdrawiam Tomka kierowcę, chyba ostatniego Polonesa w okolicy. No, taki samochód, że aż szkoda sprzedawać, także Tomku, niech ci służy jeszcze przez fiu, fiu, fiu, ile to lat. A propos tego wakacyjnego romansu, no to Tomku, jak coś tam jest na rzeczy, to ja trzymam za was kciuki.

Bye, bye, bye. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i ja życzę oczywiście udanego dzionka. My tak naprawdę, no, słyszymy się za kilka godzin. Cześć. Fifi przejmuje antenę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze w całej południowej części Polski, są alerty. Rząd chce zaostrzyć kary dla żołnierzy w czasie wojny. Czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk przez prądy wsteczne. Miriam Lipińska. Burze znów groźne. Są alerty dla całego południa kraju, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, a także w powiecie jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może tam spaść nawet 80 mm deszczu i grad. A z kolei ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówi wykonania rozkazu w czasie wojny. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego za niesubordynację wojskowych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zlecił przegląd zmian w prawie potrzebnych na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
2: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy, i rekomendacji.
1: Szef MON podkreśla, że na razie żadne decyzje o zaostrzeniu przepisów nie zapadły. Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do 3 lat więzienia, taka sama w czasie pokoju, jak i wojny. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, w czasach rządów PiSu.
3: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarach.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki inowrocławskich kopalni soli Solino. Złożył je Orlen. Chodzi o wtargnięcie byłego prezesa koncernu na teren zakładu spółki i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Zmieniamy temat. Choć aura nad morzem robi się wreszcie bardziej wakacyjna, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą wchodzić do wody. Powód to wysokie fale i silne prądy wsteczne. Z tego powodu dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w tej gminie, Jakub Rąbca, tłumaczy, jak zdradliwe mogą być prądy wsteczne.
4: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
1: Czerwone flagi powiewają dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem, tak może być także jutro. Ratownicy przewidują, że w drugiej połowie tygodnia sytuacja powinna już zacząć się normować.
5: Dzisiaj w naszym regionie od 25 stopni w Sanoku i Krośnie, przez 26 w Jaśle i Gorlicach, do 27 w Tarnowie, ale dla Podkarpacia i Małopolski wydano ostrzeżenie przed burzami. Wieczorem może zagrzmieć.
0: Reklama.
6: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
7: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
6: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
8: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
6: Oj tak, Rysiu, oj tak!
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
14: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
15: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
5: To już po 13:00 ruszamy z drugą zmianą, wtorkową drugą zmianą w Trendy Radio. Będziemy mówić o najciekawszych wydarzeniach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Będziemy grać mnóstwo wakacyjnych przebojów. Dowód już teraz. Captain Jack i Luna to jest dopiero połączenie. The Sunny Side of Life. Słoneczna strona życia.

Zajrzyjmy jeszcze do kalendarza. Wtorek po południe, już we wtorek, 14 dzień lipca. Do końca lata jeszcze 70 dni, więc jeszcze zdążymy, mam nadzieję, ponarzekać na upał. Dziś mamy też Światowy Dzień Rekina. Rekinem biznesu to jestem ja. Nie jadę w tym roku na wakacje, więc nie będę narzekał na gofry za 30 zł.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
0: Reklama.
3: Trend Radio.
0: Trend Radio.
3: To trendy, hity.
0: Wszechczasu.

Zajrzyjmy sobie do show biznesu. Michał Wiśniewski wrócił, zszedł się z mandaryną. O tym już wczoraj nawet wspominaliśmy. Swoją drogą, Wiśniewski jest z mandaryną, w kinach leci Toy Story, polska reprezentacja gra słabo. Który mamy rok? 2005 czy 2026? Ale Michał Wiśniewski w ostatnich dniach zabłysnął też inną wypowiedzią. Powiedział, że emerytura, jaką dostanie, to tylko jakieś ochłapy i będzie bardzo, bardzo niska. Trzeba przyznać, że polscy artyści znają wiele słów. Ślub, rozwód, koncert, reklama, tantieme, ale akurat słowa składki to poznać jeszcze nie zdążyli.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gwałtowne ulewy i silny wiatr przeszły ubiegłej nocy nad powiatem tarnowskim. Strażacy usuwali wiatrołomy, pompowali wodę z zalanych posesji oraz udrażniali kluczowe arterie komunikacyjne. Trudna sytuacja panowała również w samym Tarnowie, gdzie doszło do podtopień pod wiaduktami. W trakcie uderzenia burzy piorun trafił bezpośrednio w maszt radiowy jednostki. Najważniejsze działania ratowników skupiły się na zabezpieczeniu osób, których życie zależy od aparatury medycznej. W wyniku wyładowań i awarii sieci energetycznej zasilanie straciło hospicjum przy ulicy Bystrej, wyjaśnia młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: W związku z przejściem frontu burzowego na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego strażacy podejmowali łącznie 14 interwencji w godzinach nocnych i porannych. Dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych obiektów, dostarczania agregatów prądotwórczych w celu utrzymania aparatury medycznej, udrażniano również drogi usuwając powalone drzewo i namuliska.
1: Służby ratunkowe ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej aury. I MGW wydało dla całej Małopolski oficjalne ostrzeżenie drugiego stopnia. Kolejne godziny mogą przynieść gradobicia, porywisty wiatr do 70 km na godzinę oraz gwałtowne opady deszczu grożące kolejnymi podtopieniami. Powiat gorlicki pozyskał środki z PFRON na realizację 7 projektów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3, potwierdzając po raz kolejny swoją skuteczność w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych. Dofinansowanie zostało przyznane na przedsięwzięcia realizowane w obszarach B, D i F programu. Łączna pula pozyskanych środków to 1 300 000 zł. Basen Odkryty Mosir Jasło przy ulicy Sikorskiego 15 jest już otwarty. Dla dzieci przygotowano 2 bezpieczne płytkie brodziki z miniaturowymi atrakcjami wodnymi. Osoby wolące aktywność na lądzie mogą sprawdzić swoje siły na 2 pełnowymiarowych boiskach do siatkówki plażowej. W strefie gastro czekają klasyczne letnie przekąski, chłodne napoje oraz lody. Obiekt zapewnia pełne zaplecze sanitarne, nowoczesne przebieralnie, natryski oraz toalety. Mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Jak co roku, jak wszyscy, którzy mają takie obiekty, otworzyliśmy wraz z pierwszym dniem wakacji obiekt odkryty. Może nie ku zdziwieniu mojemu, ale chyba był to rekordowy weekend, jeśli chodzi o ten obiekt, chyba w historii miasta. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie. Dyrekcja Jasielskiego Mosiru przygotowała cały pakiet różnych zniżek. Podobnie jak w zeszłym roku jest happy hours dla uczniów jasielskich szkół, czyli promocyjna cena na cały dzień przebywania na basenie. Oczywiście miasto Jasło jak co roku finansuje darmowe wejściówki. One są już dystrybuowane przez zarządy poszczególnych osiedli.
1: Obiekt funkcjonuje codziennie w godzinach od 10 do 20. Łoże Fakira, przetestuj pamięć, parkietaże, śmigiełko, złap mnie jeśli potrafisz, rysowanie z opóźnieniem, spacer z funkcją to tylko niektóre z nowych eksponatów, o które wzbogaciła się strefa odkrywania wyobraźni i aktywności w Ryglicach. W sumie jest ich 26, a wszystkie zostały stworzone przez Centrum Nauki Kopernik. Pozwalają mieszkańcom miasta i okolic odkrywać naukę poprzez samodzielne doświadczenie i eksperymentowanie. Sieć SOWA działa w całej Polsce i obejmuje 50 stref. Powstaną one we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Poza eksponatami w placówkach mieszczą się także majsternie, w których uczestnicy mierzą się z wyzwaniami konstruktorskimi, logicznymi i inżynieryjnymi. 19 lipca przy ulicy Czajkowskiego 94B w Krośnie odbędzie się wydarzenie Przystanek CrossCon z gratowozem. Gry planszowe, gry wideo i zbiórka dla kotów. Wydarzenie organizowane przez Fundację Graty będzie lokalną zapowiedzią CrossConu, konwentu gier i fantastyki. Na uczestników czekać będą warsztaty gier planszowych prowadzone przez animatorów czasu wolnego, gry wideo w gratowozie, czyli pierwszym w Polsce game tracku Fundacji Graty. Podczas wydarzenia prowadzone będą również dobrowolna zbiórka darów dla kotów. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 13 do 18.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
5: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje, świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Okrętówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.
5: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Zajrzyjmy sobie do światowej polityki. Donald Trump. No i już zaczyna się robić ciekawie, nie? Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów i uwaga, wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus. 20% wartości przewożonego towaru. Ale na co pójdzie te 20% z każdego przewożonego litra? Cytuję: na pokrycie wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym niestabilnym regionie. No ale właśnie problem taki, że przed wprowadzaniem demokracji to był stabilny.

0: Reklama. Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Mat 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

początku, jak to zobaczyłem, myślałem, że to fake. Ale okazuje się, że nie. Premier Donald Tusk mówi o budowie pierwszego polskiego statku kosmicznego. A to dlatego, że w Polsce ma powstać baza Europejskiej Agencji Kosmicznej, polski statek kosmiczny. Pytanie, czy nasze państwo będzie na to stać? Jak nie, no to pożyczymy od kogoś bogatszego, no. Od jakiegoś internisty na przykład.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe doniesienia w sprawie słownego ataku na ukraińskie nastolatki. Premier Donald Tusk zapowiada międzynarodowe manewry w Polsce i doradzająca rządowi Rada Fiskalna o możliwości powrotu pakietu paliwowego. Miriam Lipińska, 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku Białej, czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
2: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
1: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
3: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
1: Koalicję chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
4: Nas na to nie stać i to nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
1: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. I jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed burzami, przed silną burzą dla Tarnowa i okolic, przed umiarkowaną dla Krosna i Sanoka. Termometry pokazują okolice 25 stopni we wspomnianym Krośnie czy Sanoku, 26 w Jaśle i Gorlicach, 27 w Tarnowie i Dębicy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Popołudnie, wtorkowe popołudnie trwa. Jesteśmy po 14:00. Przed nami formacja nieżywych schabów o tym, że ludzie pragną piękna. A za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Cofamy się w lata 90. Konkretnie do wakacji roku 1997. Wtedy światło dzienne ujrzał trzeci solowy album od Shania Twain, Come On Over, a na nim ogromny hicior You Are Still The One, opowiadający o jej relacji z byłym mężem, producentem muzycznym Robertem Lange. Płyta tygodnia w Trendy Radio i Shania Twain.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
3: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
0: Reklama.
4: Two ships in the night.

Wakacje to też mnóstwo wakacyjnych przebojów muzycznych. Jaki jest hit lata 2026? Szczerze, no ciężko mi stwierdzić. Może to się wykreuje dopiero w drugiej części. Przynajmniej ten hit muzyczny, bo hit smakowy, no to już znamy. Smak wiśniowo-mandarynkowy.

0: 101 i 9 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas zobaczyć, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Spowolnienia na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania. Również w stronę skrzyżowania spowolnienia na ulicy Kościuszki. Wolniej Legionów Mickiewicza oraz na Bieckiej. Jeżeli chcemy wyjechać w stronę Biecza, musimy chwilę poczekać na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskiej na światłach. Lwowska, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki to ulice, które wiasze są zatłoczone. Utrudnienia zdarzają się na Metzgera i 3 Maja. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiaj ulicami Krosna jedziemy z niewielkimi utrudnieniami, począwszy od ulicy Rzeszowskiej, ulica Jana Pawła do Światełek z Krakowską. Na Krakowskiej troszeczkę do Piłsudskiego nas spowolni. Później wjeżdżamy w miasto tutaj na ulicy Legionu, w ulicy Bursaki, Niepodległości Koczyńskiej. Idzie tak w miarę na bieżąco. Przenosimy się na drugą stronę miasta, przykorkowane troszkę podwale Czajkowskiego. No i proszę Państwa, bardzo duże utrudnienie na Lwowskiej i na Czajkowskiego do Światełek z BP. Jest to spowodowane zamknięciem ulicy Grodzkiej. Ulica Sikorskiego w dalszym ciągu dalej zamknięta. Przejazd kolejowy również na ulicy Naftowej zamknięty. Także omijamy te wszystkie newralgiczne punkty. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Musimy zwolnić dojeżdżając do ronda Beksińskiego oraz na ulicy Bony oraz Przemyskiej i Lwowskiej.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Obywatel Francji poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wpadł podczas kontroli na granicy polsko-ukraińskiej za udział w grupie przestępczej, nielegalny obrót bronią i deklarowanie chęci popełnienia aktów terroryzmu grozi mu kilka lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Do zdarzenia doszło 9 lipca na przejściu granicznym w Medyce. Tutaj do kontroli na przejściu pieszym zgłosił się mężczyzna, który chciał dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie dokumentów, a podczas rozpytania oświadczył, że jest obywatelem Francji. Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne. Jak się okazało, 25-letni cudzoziemiec był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez władze Francji. Zgodnie z tamtejszym prawem za udział w grupie przestępczej, nielegalny obrót bronią i amunicją oraz deklarowanie chęci popełnienia aktu terroryzmu grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
2: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Powiat Gorlicki podpisał umowę na remont zabytkowego krzyża z 1910 roku w Hańczowej. Wartość podpisanej umowy wynosi 35 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem wykonawca przejmie teren prac w ciągu 7 dni od podpisania umowy, natomiast zakończenie robót zaplanowano do 10 października. Tego typu obiekty od ponad 100 lat stanowią nieodłączny element krajobrazu Beskidu Niskiego. W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa kolektora kanalizacji deszczowej na osiedlu Sobniów w Jaśle. Inwestycja ma poprawić odprowadzenie wód opadowych, które przy intensywnych opadach deszczu powodują lokalne podtopienia. Problem ten dotyczy m.in. budynku domu osiedlowego. Budowie kolektora będzie towarzyszyć również gruntowna przebudowa pobliskiego terenu. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury technicznej, która ma wpływ na retencję wody, ale również stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Prace budowlane mają zakończyć się w październiku 2026 roku.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w kolejnej odsłonie wydarzenia Świetlne Miasto Krosno. W programie znajdują się m.in. naftowe spacery po mieście, kuratorskie oprowadzenia po wystawie lamp naftowych, strefy nauki i eksperymentów, mobilne laboratorium naukowe, warsztaty doświadczalne i kreatywne, czy gry wielkoformatowe. Na uczestników czekać będą widowiskowe pokazy naukowe, inspirowane historią przemysłu naftowego, podczas których będzie można odkryć fascynujący świat chemii, fizyki i energii. Nie zabraknie również wyjątkowych wydarzeń artystycznych. Na krośnieńskim rynku zagości parada steampunku, a wieczór uświetni koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Wydarzenie odbędzie się 26 lipca.

0: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
1: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
0: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
2: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
0: Oj tak, Rysiu, oj tak!
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Walczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
9: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
11: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kretówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
12: Reklama. Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

Damy do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ponieważ funkcjonariusze deportowali dwóch mężczyzn, którzy, uwaga, występowali w cyrku. Okazało się jednak, że występują w tym cyrku nielegalnie. Obywatele Kenii posługiwali się nieważnymi włoskimi kartami pobytu. Akrobaci w cyrku. I faktycznie, no, funkcjonariusze w dokumentach zobaczyli niezłe akrobacje.

0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

przy wakacjach, przy lecie. Fajnie jest, jak pojawiają się jakieś pozytywne informacje, co? No to na przykład taka pozytywna informacja jest z sanockiej policji. Funkcjonariusze prowadzili akcję Trzeźwy Poranek, sprawdzili mnóstwo kierowców i na 1500, ponad 1500 nie było ani jednego nietrzeźwego. Wszyscy trzeźwiutcy. No i elegancko, mówiąc krótko, elegancko. Ciekawe, jakie by były wyniki tej akcji, gdyby to nie był poniedziałkowy poranek czy wtorkowy poranek, a na przykład sobotni wieczór, nie? Ale trzymajmy się pozytywnych informacji. Wracamy do grania, a wiadomości z kraju i ze świata punktualnie o 15:00, oczywiście w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie maszyny nad Bałtykiem. Silne burze przechodzą nad Polską. Najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Przemysław Czarnek dostał burę od prezesa PiS za słowa o Ukrainie. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O zdarzeniu poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20.
1: Minister dodał, że była to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, po to, żeby rozpoznawać polskie systemy obrony powietrznej. Gwałtowne burze nad Polską. Nawałnica przeszła nad Dolnym Śląskiem. Najmocniej ucierpiała tam Jelenia Góra i okolice. Spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej dwa dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. Te trzeciego, najwyższego stopnia dotyczą części Dolnego Śląska, w tym wspomnianej Jeleniej Góry, a także między innymi Legnicy i Wałbrzycha. Tam może spaść nawet 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
1: Ostrzeżenia drugiego, umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Nie damy się zniszczyć. Pod tym hasłem Rolnicza Solidarność zorganizowała protest w sprawie alarmująco niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji. Zdaniem działaczy związkowych zgromadzonych przed resortem rolnictwa doprowadza to do stopniowej likwidacji gospodarstw i ograniczania krajowej produkcji żywności.
4: Tak źle jeszcze nie było, tak jak do tej pory. Mleko złoty 40 za litr. Niektóre czasem butelki wody kosztują więcej niż litr mleka. To jest tragedia. Kto zarabia na tym? Nie wiadomo. No ministerstwo od czegoś jest, żeby pilnować, weryfikować, nieuczciwą konkurencję zwalczać.
1: Mówi jeden z protestujących, Karol Kobyliński, rolnik z powiatu Sokołowskiego. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka, czyli kandydata partii na premiera, po jego wypowiedzi na temat Ukrainy i apelu, by Unia Europejska wstrzymała jakąkolwiek pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Prezes PiS-u we wpisie na portalu X stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i że to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Kaczyński dodał we wpisie, że słowami Czarnka zajmie się kierownictwo partii. I na koniec główny inspektorat sanitarny o lemoniadzie, sokach czy wypiekach sprzedawanych przez dzieci. Jak stwierdzili urzędnicy, taka okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli sanepidu. Pochwalili jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypomnieli, by dbać o higienę. Między innymi, by myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na dziś dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. Dotyczy to zarówno Podkarpacia, jak i Małopolski. Termometry obecnie pokazują od 24,5 stopni w Sanoku i Krośnie do 27 w Tarnowie. W nocy będzie to 17 kresek, natomiast jutro w trakcie dnia do 28.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
10: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 15 i nie zatrzymujemy się nawet na sekundę, cały czas gramy wakacyjne przeboje. Teraz Komodo, czyli ekipa z województwa małopolskiego, która jak nikt inny odświeża stare hiciory. Heaven.

0: Radiem Wiesz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem Wiesz Więcej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w programie z Trend Radiem Wiesz Więcej. Dzisiaj gościem jest Michał Podsiedlik, specjalista do spraw pracy oraz prawnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
1: Wakacje to moment, kiedy wiele osób wyjeżdża za granicę. Dlaczego więc przed takim wyjazdem warto pomyśleć o karcie wielowalutowej?
3: No, taka najkrótsza odpowiedź brzmi dlatego, że taka karta pozwala nam płacić nie tylko w złotówkach, ale i w walutach obcych i przy okazji nie ponosząc kosztów przewalutowania. Czyli na przykład

0: dostępnych walut, kursy wymiany walut, bo chyba od tego nawet powinienem zacząć, prowizje i opłaty za prowadzenie takich kont i korzystanie z tej karty wielowalutowej, opłaty za wypłatę gotówki za granicą z bankomatów, bezpieczeństwo pieniędzy, czyli czy korzystamy z usług banku, czy jakiejś instytucji, która tych gwarancji bankowych nie posiada. No, zwróćmy też uwagę na taką no niby oczywistą, ale jednak dość istotną rzecz, jak jakość obsługi, czy łatwość dodawania i wymiany środków. To też są bardzo istotne rzeczy.
1: Jak połączyć zwykłą kartę debetową do konta walutowego w banku?
0: Wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. No, w pierwszej kolejności trzeba mieć ten rachunek walutowy w naszym banku w wybranej przez nas walucie. Więc przykładowo, wybieramy się do jakiegoś kraju ze strefy euro, no to zakładamy rachunek walutowy w euro. Jeżeli jedziemy do Wielkiej Brytanii, no to zakładamy ten rachunek walutowy w funtach. Więc można to zrobić w bankowości elektronicznej, można to zrobić osobiście w oddziale naszego banku, ta opcja jest też dostępna. Jeżeli mamy już ten rachunek, no to drugi krok to jest połączenie naszej karty płatniczej i to nawet tej debetowej, którą do tej pory płaciliśmy tylko w złotówkach, z rachunkiem walutowym. To też można zrobić z poziomu bankowości elektronicznej albo osobiście w placówce naszego banku. I właściwie tyle. No i gotowe. No oczywiście od tego momentu trzeba też wymienić walutę w kantorze online, no i zasilać ten nasz rachunek walutowy odpowiednimi kwotami. No wcześniej to jednak do tego będę zachęcał, żeby sprawdzić kurs takiej wymiany, no bo przecież może się okazać, że ten kurs proponowany przez nas nasz bank, no wbrew pozorom jest całkiem korzystny i nie musimy nic więcej robić, tylko właśnie na przykład w aplikacji naszego banku tę walutę wymieniać.
1: A co wybrać, kantor stacjonarny czy kantor online?
0: To zależy, jaki rodzaj płatności preferujemy, bo jeżeli płacimy gotówką, no to takim naturalnym wyborem staje się kantor stacjonarny, który no po pierwsze daje nam możliwość natychmiastowej wymiany gotówki, no i tę gotówkę mamy w ręce, no i też zapewnia taki osobisty kontakt z żywym człowiekiem, czyli pracowniczką bądź pracownikiem takiego kantoru stacjonarnego, no ale są minusy również takiego rozwiązania. No, największy minus, no to bez wątpienia mniej korzystny kurs wymiany walut w takim kantorze stacjonarnym w porównaniu z kantorem online. No, trzeba też pamiętać, że te godziny otwarcia kantoru stacjonarnego są ograniczone i jako klienci to my musimy się dopasować do tych godzin, a nie na odwrót. Więc w przypadku kantorów internetowych to, co przed chwilą mówiłem i przedstawiałem jako wady kantoru stacjonarnego, no będzie zaletą kantoru internetowego, czyli po pierwsze ten kurs wymiany na pewno będzie korzystniejszy albo prawie zawsze będzie korzystniejszy niż w przypadku kantoru stacjonarnego. Po drugie, ta dostępność kantoru online jest stała, no to są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To my grymasimy, to my decydujemy, kiedy chcemy tej wymiany dokonać. No też sam proces wymiany walut w takim kantorze internetowym, no też jest niezwykle prosty, bo to kilka chwil, kilka kliknięć i można to zrobić. No z kolei minusem tych kantorów online jest fakt, że nie mamy tej gotówki fizycznie w ręce.
1: Jak uniknąć opłat za płatności kartą poza granicami kraju?
0: Chyba taka najprostsza recepta na uniknięcie tych opłat, no to posiadanie konta w walucie tego kraju, do którego się udajemy w podróż, no i połączenie tej karty płatniczej, tej naszej karty płatniczej z kontem właśnie w tej walucie. Bo to pozwoli nam na uniknięcie opłat i prowizji, no tak naprawdę przy każdej płatności zagranicznej, w przeciwieństwie do sytuacji, gdybyśmy mieli tylko konto w złotówkach i z tego konta dokonywali płatności, no to wtedy te opłaty faktycznie by się pojawiały przy każdej płatności, niezależnie od tego, jaka tam kwota by nas dotyczyła. No, chcę też tutaj zwrócić uwagę naszych słuchaczek i naszych słuchaczy na to, kiedy kupujemy tę walutę obcą, bo niezależnie od tego, czy kupujemy tę walutę obcą w kantorze stacjonarnym, czy może w kantorze internetowym, warto się zastanowić nad tym tematem, gdyż odkładanie tej kwestii na ostatnią chwilę może nas narażać na dodatkowe ryzyko. No bo wyobraźmy sobie, że kupujemy taką walutę obcą tuż przed wyjazdem zagranicznym. No to siłą rzeczy godzimy się na to, że ten kurs może być mniej lub bardziej korzystny. Na przykład może się okazać, że 2 miesiące wcześniej, to kurs był dużo korzystniejszy. Albo na przykład, gdybyśmy pojechali miesiąc później, to byśmy na tym lepiej wyszli, bo byśmy mniej zapłacili w przeliczeniu na złotówki. Więc tutaj pomaga regularne kupno danej waluty. Na przykład co miesiąc, nie wiem, co 2 miesiące, co kwartał, bo to pozwala uśrednić kurs zakupu i się nie przejmować chwilowymi

0: wahaniami, jeżeli chodzi o kurs danej waluty. Co istotne też, druga kwestia, że jeżeli już będziemy płacili za granicą, no to też warto zwrócić uwagę na usługę, która się nazywa DCC, to jest z angielskiego Dynamic Currency Conversion, czyli taka, no dosłownie byśmy to przetłumaczyli jako dynamiczna wymiana walut, bo to pozwala nam wybrać walutę rozliczenia podczas płatności, czy to w sklepie, restauracji, czy wypłaty kartą z bankomatu za granicą. To jest też bardzo ważne, więc przy płatności kartą w takim terminalu płatniczym po prostu poprośmy tego sprzedawcę o rozliczenie transakcji w tej walucie lokalnej. Zresztą bardzo często sami sprzedawcy nas pytają, czy taka transakcja ma być dokonana w konkretnej walucie, czy tej lokalnej, czy w złotówkach, to wtedy wybierajmy walutę lokalną, bo dzięki temu, mając to konto walutowe, unikniemy dodatkowych opłat. Bo gdybyśmy wybrali złotówki, no to niestety musimy się liczyć z tymi dodatkowymi kosztami przewalutowania. Jeżeli wypłacamy gotówkę z bankomatu, odrzućmy tę usługę DCC, wybierzmy rozliczenie w walucie lokalnej, na przykład w euro, dolarze, funcie, franku szwajcarskim, żeby tych opłat nie było.
1: Czym jest procedura chargeback i w jakich sytuacjach jest przydatna?
0: To jest ciekawy temat, bo chargeback to jest usługa polegająca na anulowaniu przez bank opłaconej przez nas transakcji i zwrotu środków. Ten chargeback będzie dotyczyć transakcji dokonanych, ale tutaj podkreślam, tylko kartą płatniczą. Czyli to mogą być tutaj różnego rodzaju terminale płatnicze, płatności internetowe, wypłaty z bankomatu, bo taka usługa jest dostępna dla posiadaczy kart kredytowych, debetowych czy karty przedpłaconej. Jeżeli chodzi o przykłady, kiedy można byłoby skorzystać z takiej usługi. Wyobraźmy sobie, że sklep internetowy nie dostarczył nam zamówionego towaru. Albo odwołano wycieczkę, lot, koncert, które opłaciliśmy tą kartą. Bankomat nie wydał nam gotówki, a wypłata obciążyła nasze konto. To może być niezadowolenie z usługi, albo zamówiony towar jest niezgodny z opisem. Na przykład zamówiliśmy sobie tam, nie wiem, apartament z widokiem na morze, a tymczasem widzimy jakiś tam śmietnik albo ścianę budynku tuż obok. To może być sytuacja, kiedy kupujący zwrócił towar sprzedawcy, ale nie otrzymał zwrotu środków. To może być sytuacja, że konto zostało obciążone dwukrotnie za tę samą transakcję, albo to obciążenie dotyczyło wyższej kwoty, niż faktycznie myśleliśmy, że zapłaciliśmy. To mogą być sytuacje, kiedy płatności kartą zostały dokonane przez nieuprawnioną osobę, na przykład w wyniku kradzieży. Na przykład posiadacz karty uważa, że został obciążony za zakupy, których nie dokonał. No i tutaj, jeżeli chodzi o uruchomienie w praktyce takiej procedury, bo to jak Państwo widzicie, to nie tylko jakieś wakacje zagraniczne, ale no, praktycznie każda płatność, która miała miejsce z wykorzystaniem karty, czy to kredytowej, czy debetowej. Więc w praktyce należy zgłosić reklamację w naszym banku. No i następnie takie zgłoszenie zanalizowane, bank musi zbadać zasadność żądania takiego zwrotu środków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia tej reklamacji, bank nam zwróci pieniądze z konta sprzedawcy na nasze konto, czyli właścicielki takiej karty. Ale też pamiętajmy, że każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie i nie wszystkie te reklamacje skończą się uruchomieniem tej procedury chargeback. Co jeszcze, że zgłaszając reklamację, warto posiadać dowody na nieuczciwość tego usługodawcy czy tam sprzedawcy, bo powinniśmy wykazać, że te próby samodzielnego rozwiązania problemu na takiej zasadzie polubownej, no niestety nie przyniosły rezultatu mimo naszych najszczerszych chęci. Też istotne jest tutaj to, że mamy pewien ograniczony czas na złożenie tej reklamacji. Najczęściej to jest około 90 dni, licząc od momentu transakcji czy otrzymania towaru, ale to warto sprawdzić w naszym banku, bo tam czasami może być troszkę krócej, troszkę dłużej, więc to zweryfikujmy. Samo rozpatrzenie reklamacji będzie trwało, tak zazwyczaj około 2-3 miesięcy, bo taki sprzedawca czy usługodawca też ma czas na przesłanie odpowiedzi w sprawie stawianych zarzutów. Zazwyczaj około 30-40 dni, to w zależności też od danego banku. Ale gdyby się okazało, że ta reklamacja będzie rozpatrzona pozytywnie, to te środki bardzo szybko do nas wtedy wrócą. To jest zazwyczaj 5 dni roboczych już i wtedy te środki mamy na naszym rachunku.
1: O czym warto pamiętać, wypłacając gotówkę z zagranicznego bankomatu?
0: Niestety, ale w bardzo wielu sytuacjach banki pobierają prowizję za wypłatę gotówki w zagranicznych bankomatach. Czasami to może być prowizja procentowa, czasami określona jako stała kwota. Owszem, w niektórych bankach można takiej prowizji uniknąć, rzadziej bezwarunkowo, to się naprawdę bardzo rzadko spotyka, dużo częściej po spełnieniu jakichś warunków. No, znaczenie też może mieć to, czy korzystamy z bankomatów w krajach Unii Europejskiej, czy poza nimi, więc zazwyczaj te mniejsze opłaty bądź jej brak są częściej spotykane w kraju unijnym. niż na przykład, nie wiem, w Ameryce Środkowej czy Południowej, nie wiem, w Afryce, Azji, no, gdzie tam kto podróżuje, to jest w tym momencie nieistotne. Ale tutaj też funkcjonuje coś takiego jak tak zwany surcharge, czyli opłata właścicieli bankomatu. Ona jest niezależna od banku. I znów, nie wszystkie bankomaty tę opłatę posiadają, ale my to możemy zweryfikować. To znaczy, przed wypłatą gotówki na ekranie bankomatu powinna się pojawić taka informacja o wysokości dodatkowej opłaty. No i wtedy my decydujemy, czy ją akceptujemy, tę dodatkową opłatę, i wypłacamy gotówkę, czy też z tej wypłaty rezygnujemy i szukamy innego bankomatu. Natomiast też, to na własnej skórze przerobiłem, może się zdarzyć, że uda się wybrać gotówkę z bankomatu bez jakichkolwiek kłopotów, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, bo tutaj posiadanie konta walutowego w jednym z banków, które są w Polsce i mają swoje oddziały, na przykład w Hiszpanii czy w Portugalii. Tak, to pozwala na uniknięcie opłat za wypłatę gotówki z bankomatu, tych opłat po prostu wtedy nie ma.
1: A jeżeli bierzemy już gotówkę, to ile warto mieć jej podczas wakacji?
0: Moim zdaniem warto ją mieć, ale nie przesadnie dużo. Owszem, gotówka daje nam możliwość zapłaty zawsze i wszędzie, bo w niektórych miejscach tej opcji płatności takiej bezgotówkowej nie będzie. Musimy się z tym liczyć. No dodatkowo gotówka może się nam przydać i pozwolić uregulować rachunek nawet w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach, więc wtedy gotówka się przydaje. Natomiast dlaczego nie polecam zabierać za granicę jakichś wielkich kwot w gotówce? No przede wszystkim ze względu na mniejszą wygodę, to raz, mniejsze bezpieczeństwo, to dwa, no i musimy mieć z tyłu głowy zawsze tę obawę przed kradzieżą. Więc co warto byłoby zabrać ze sobą na zagraniczne wakacje? No przede wszystkim kartę wielowalutową albo zwykłą debetową, którą mamy połączoną z naszym rachunkiem walutowym w naszym banku. To po pierwsze. Po drugie, na pewno trochę gotówki, ale bez przesady, bo w tym momencie będziemy dużo częściej się zastanawiać, czy ktoś nas nie okradnie, to nie jest nam do niczego potrzebne. Co tam dalej moglibyśmy stwierdzić? No bez wątpienia ubezpieczenie, żeby mieć tutaj też taką głowę niezaprzątniętą tego typu kwestiami. Dodatkowo, jeżeli tutaj mamy podróż do kraju unijnego, polecam kartę EKUS, która w razie wizyty w zagranicznym szpitalu pozwala na uniknięcie większości opłat za leczenie. I o taką kartę można się zwrócić poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl. I okres oczekiwania to jest około 3 tygodni. Taka karta jest darmowa, przerabiałem to bez problemów, otrzymuje się to taką kartę pocztą. No i wreszcie saszetka typu nerka. No być może dla kogoś brzmi to śmiesznie, ale to naprawdę pozwala na minimalizację ryzyka kradzieży, zwłaszcza w popularnych miejscowościach turystycznych, gdzie jest po prostu większa skala kradzieży kieszonkowych. W moim przypadku taka saszetka sprawdziła się wielokrotnie, doskonale i mogę ją z czystym sumieniem polecić.
1: I to było moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej. Trend Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie. Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Mat 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
6: Ekspresem po drogach twojego regionu.
7: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu, ale najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
8: Jarosławcy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło przed godziną 14 w miejscowości Widna Góra na ulicy Roźwienickiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Fordem i doprowadził do zderzenia. W wyniku tego zdarzenia pasażerka z Forda trafiła do szpitala na badania. Natomiast policjanci z Dębicy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło kilkanaście minut po godzinie 13 w Dębicy na ulicy Sandomierskiej. Zderzyły się tam Mercedes i MAN. W tej kolizji na szczęście nikt nie ucierpiał.
7: Dziękujemy, mówił Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a my wybieramy się na drogi naszego regionu. Pierwszym celem jest Sanok. Ruchy w tym mieście zwalnia na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, troszkę wolniej na Kościuszki i Jagiellońskiej oraz na ulicy Bony. Spowolnienia także na ulicach Lwowskiej, Dmowskiego oraz miejscowo na obwodnicy, zwłaszcza w stronę Zagórza. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Bieszczadzkiej, odrobinę wolniej na wyjeździe w stronę miejsca Piastowego. Noga z gazu ściągamy na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej oraz Legionów, Podwalu i ulicy Bursaki. Feliksa Czajkowskiego i Jagiellońska też miejscami zatłoczona, podobnie na ulicy Krakowskiej. W Jaśle jedziemy wolno przez ulicę Lwowską w stronę Ronda Solidarności, także na ulicach Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Kościuszki, 3 Maja i Metzgera. Jazda w Gorlicach zwalnia na Parkowej, Pieckiej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza, troszkę wolniej Węgierską i Sienkiewicza. Oczywiście o tej porze zwalniamy na wyjeździe w stronę Wiecza.
6: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Osobnica-Pagórek w miejscowości Osobnica, etap pierwszy. W ramach robót powstanie poszerzony odcinek jezdni, pobocza z Kruszywa oraz chodnik z Kostki Brukowej. Przebudowane zostaną zjazdy do przyległych posesji oraz wykonane będą elementy infrastruktury drogowej, które zapewnią bezpieczne poruszanie się kierowców i pieszych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 860 tysięcy złotych. Zadanie realizowane będzie przy 50% wsparciu gminy Jasło. Prace potrwają do listopada. W kilku ostatnich latach seniorzy najczęściej padali ofiarami kradzieży i oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami na wnuczka i na policjanta. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. O zachowanie ostrożności apeluje Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
2: Nie należy wpuszczać nikogo do domu czy mieszkania i umówić się z nieznajomą osobą na inny termin spotkania czy wizyty, a w międzyczasie sprawdzić jej wiarygodność. W sytuacjach prób telefonicznego doprowadzenia do oszustwa każdą taką telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych do konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji rozłączyć się i samemu zadzwonić na infolinię banku lub pojechać do placówki bankowej, gdzie należy przekazać informację o otrzymanym połączeniu. Nie należy również podawać żadnych danych osobowych oraz numerów kont czy haseł dostępowych w przypadku, kiedy to ktoś do ciebie dzwoni.
1: Oszuści są bezwzględni, umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby. Ponadto osoby pokrzywdzone nie są często w stanie przywołać w pamięci danych, które by wymienili oszuści, nie mogą sobie przypomnieć wyglądu sprawców i nie potrafią rozpoznać ich po głosie.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Pierwsza w tym roku odsłona Sceny Talentów odbędzie się 19 lipca. Przed jasielską publicznością wystąpią uczniowie szkoły muzycznej oraz zespół Chaosfera. Zespół Chaosfera, który miesiąc temu świetnie zaprezentował się na scenie Dni Jasła, zaprosi publiczność do wspólnej zabawy przy dźwiękach hitów, które zna każdy miłośnik dobrej muzyki. Zapowiada się kolejny energetyczny występ formacji, w której składzie znajdziemy młodych i utalentowanych muzyków i wokalistów ze szkoły muzycznej Yamaha oraz studia wokalnego Let's Rock. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Koncert rozpocznie się o 17 na Jasielskim Rynku.
4: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

popołudnie w Trend Radio. Trwają wakacje, więc mnóstwo plenerowych imprez w naszym regionie. Na co możemy się szykować, jeśli chodzi o kolejny weekend? Będą dni gminy Osiek Jasielski. To 19 lipca, a kto wystąpi? Łobuzy i Budka Suflera. Udział oczywiście jest darmowy, a po koncertach od 22 do 1.30 dyskoteka z Trendy Radiem w ramach Trendy Live Tour. 19 lipca, Dni Gminy Osiek Jasielski. Widzimy się oczywiście.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Dębicy. Reklama.
1: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
2: Sąsiedzie, jak co roku

za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
2: Sąsiedzie, jak co roku w

0: zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Reklama.
1: Żyć szalonym życiem. Mocny wakacyjny hit od Rickiego Martina. To dzisiaj w ramach cyklu UK Charts w Trendy Radio. Sprawdzamy największy hit lata 1999 roku i to jest kawałek, który jednoznacznie kojarzy się właśnie z wakacjami. Ricky Martin, Living La Vida Loca. 14 lipca 1999.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 10 województw z burzowymi alertami. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Sprawdzimy też, co słychać u pumy odłowionej w zachodniopomorskiem. Miriam Lipińska. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska. Tam są alerty trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu trzeciego stopnia, które zostało wydane dla tutaj tej części województwa dolnośląskiego.
1: Drugi stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem przez polskie myśliwce 30 km od Ustki. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do incydentu doszło dziś około południa nad wodami międzynarodowymi.
3: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych IU-20 oddalił się w kierunku Rosji. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu postawienia mu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Pod koniec zeszłego roku Europarlament uchylił już Braunowi immunitet w tej sprawie. Do tej pory jednak, mimo pięciokrotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma on być uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
4: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
1: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Schwytana w zachodniopomorskim Polanowie puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Według weterynarzy to młody, kilkumiesięczny kot.
5: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko ok, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy. Dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
1: Mówi Remigiusz Kosiński z ZOO w Poznaniu. Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo do ZOO z odpowiednio dużym wybiegiem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce ma jeszcze zagrzmieć. Wydano ostrzeżenie dla naszego regionu. W nocy 17 kresek na termometrach, jutro w trakcie dnia do 27, natomiast w czwartek i piątek nawet 30 w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum jednej tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Już dziś w KFC

0: do KFC. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł. Reklama. Słuchasz Trend Radia.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 16 i mam nadzieję, że wszystko pod kontrolą. Wracamy na przykład z pracy do domu. O traceniu kontroli to jednak będzie muzycznie teraz w Trendy Radio. Przed nami topki, straciliśmy kontrolę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kretówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Płyta tygodnia.
1: Przebojowe popołudnie, druga zmiana w Trendy Radio to też oczywiście płyta tygodnia. Teraz lecimy do Kanady, bo stamtąd jest nasza tego tygodniowa bohaterka, Shania Twain konkretnie. Przed nami jej chyba największy hicior. Zresztą sprawdźcie sami, czy to kojarzycie. Moim zdaniem na pewno. Catching z roku 2002.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano porozumienie dotyczące organizacji Agro Gorlice 2026. Przez dwa dni teren zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej zmieni się w miejsce spotkań rolników, hodowców, producentów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców i gości zainteresowanych tematyką rolnictwa. W programie znajdą się m.in. prezentacje gospodarstw, firm i instytucji związanych z rolnictwem, wystawa zwierząt hodowlanych i okazja do uhonorowania lokalnych hodowców bydła, stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem, występy zespołów regionalnych, konkurs Wypiek Regionalny Ziemi Gorlickiej z udziałem kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu gorlickiego. Agro Gorlice 2026 zaplanowano w dniach 19 do 20 września. Przedstawiciele pięciu samorządów, w tym gminy Dębica, podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu Klaster Ropczycko-Dębicki, inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W ramach projektu na terenie pięciu gmin powstanie łącznie 1688 instalacji OZE, obejmujących instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii, a także na terenie gminy Ropczyce instalację wodorową. Porozumienie zawarły gmina Ropczyce, lider klastra, gmina Dębica, gmina Iwierzyce, gmina Ostrów oraz gmina Żeraków. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie realizacji projektu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 60 tysięcy złotych. Dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy Ropczycko-Dębicki Klaster Energii to wspólny projekt pięciu samorządów z powiatów dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, realizację wspólnych inwestycji oraz działania edukacyjne promujące nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach zakończyła się modernizacja budynku pod kątem dostępności. Placówka zyskała nowoczesną windę oraz w pełni dostosowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie? Mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
3: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Część łazienek zostanie wyremontowanych. Również partery zostaną dostosowane do dostępności. Również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań. Ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia. Będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły.
1: Projekt pochłonął blisko 400 tysięcy złotych i został wsparty funduszami z PFRON. Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na ich konta trafiło łącznie blisko 1,26 miliarda złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsłużył już przeszło 99% wniosków o zwrot nadpłaty i na bieżąco rozlicza pozostałe sprawy, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 roku rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
1: Przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę, mogli do 1 czerwca złożyć wniosek o jej zwrot. Z takiej możliwości skorzystało przeszło 821 tysięcy płatników. Łączna kwota objęta wnioskami wyniosła niemal 1,37 miliarda złotych. ZUS obsłużył już ponad 99,6% wszystkich złożonych wniosków. Od 20 lipca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w rejonie mostu na rzece Wielopolce w Brzeźnicy. Zmiany są związane z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 985 oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej. W okresie prowadzenia prac mogą występować utrudnienia w ruchu. Wszyscy uczestnicy ruchu są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie możliwych wydłużeń czasu przejazdu. Zgodnie z harmonogramem stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona do 31 października. Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz komfort poruszania się po tej części Brzeźnicy.
0: Reklama.
5: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
6: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
5: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
7: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
5: Oj tak, Rysiu, oj tak!
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
10: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
0: Reklama. Trend Radio 95 i

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Ja mam jeszcze ważną informację dla kierowców korzystających z parkingu przy PKP w Jaśle. Parking przy dworcu od jutra będzie nieczynny, zamknięty. Nie skorzystamy. Dlaczego? Jest to związane z inwestycją kolejową i zamknięcie ma charakter czasowy. W przyszłości ten parking ma wrócić, ale od jutra na parkingu przy dworcu PKP w Jaśle nie zaparkujemy.

0: zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Reklama.

Kilka minut do 17:00, oczywiście punktualnie o tej godzinie usłyszycie ekspres informacyjny w Trendy Radio, a po nim granie na żądanie. Trwa wakacyjne popołudnie. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO. Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie Karkonoskim wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
2: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnicy. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
1: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak.
3: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
1: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie to po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
4: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
1: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
5: Zaglądamy na mapę pogody.
6: Zaglądamy, 15 stopni już tej nocy.
5: Ale ogólnie nawałnice przechodzą, bardzo mocno padało w Sanoku, bardzo mocno padało też w Tarnowie, szczegóły oczywiście na stronie internetowej trendradio.pl i na fanpage'u. W ogóle, moi drodzy, jeśli macie takie, jesteście w takiej sytuacji, że coś się dzieje wokół was, możecie oczywiście do nas podsyłać.
6: Podsyłajcie fotę w wiadomości prywatnej lub też na maila redakcja@trendradio.pl.
5: I dziękujemy Tomaszowi, który wysłał właśnie fotografię z Tarnowa. Pozdrawiamy gorąco. Słuchajcie, tej nocy, tak jak Ania mówiła, 15 kresek i burzowo, nawet bardzo
6: jutro
5: burzowo.
6: Jutro cieplej, bo 26, ale no w temacie deszczu niewiele się zmieni. Czwartek podobnie, ale upalny. 30 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek, no wreszcie, 31 stopni, ale ta aura nie trzyma się długo, bo już w przyszłym tygodniu powróci do nas ponownie deszcz.
5: Tak, ale będzie zdecydowanie temperatur. Cieplej. Zdecydowanie cieplej, tego się trzymajmy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, później niech się dzieje.
6: Niech się dzieje, nie?
5: Dokładnie.
6: No właśnie.
5: Te najbliższe dni naprawdę ciepłe. 4 minuty po godzinie 17. Za chwilę grani na żądanie. Gorąco i serdecznie zapraszamy.
6: Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
8: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
7: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
9: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
7: Oj tak, Rysiu, oj tak!
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
5: Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Tydzień się tak rozpoczął już na poważnie, prawda?
6: No już tak, no, rozkręcony.
5: Jasne, że tak. Mamy już nie poniedziałek, a wtorek. Nie godzinę 8, a godzinę 17. Nie 12, a 17. Nie 15, a 17. Więc większość no tak, z was oczywiście jest już w domu. Ale na przykład są też osoby, które dojeżdżają do domu, jak na przykład Paulina. No i oczywiście pozdrawiamy Paulinkę bardzo gorąco. I bardzo, Paulę, słuchaj, Ania.
6: Odpoczywaj.
5: Tak, ale chcę usłyszeć ten letni hit na letnie wieczory.
6: O, Kama Sutra, letnie wieczory.
5: Ale wiesz, może być tak, że faktycznie przez najbliższe dni te wieczory będą zdecydowanie cieplejsze.
6: No, miejmy taką nadzieję. Chociaż no ciężko trafić w tą pogodę, Marcin, to no, bardzo.
5: Zobacz, no całkiem 15, 14, 17 w piątek, także noce naprawdę bardzo
6: no,
5: fajne.
6: Niby tak, ale powiem ci, że jestem sceptycznie nastawiona.
5: A po 21 to na pewno, słuchajcie, będziecie też mogli upalnie posłuchać hitów, bo u nas upalne granie na nocnej zmianie. 6 minut po godzinie 17, Ania Minasian
6: i Marcin Mikosz.
5: I Kama Sutra pojawia się teraz, proszę. Tak, proszę.

Wakacyjna miłość na antenie Trend Radia i gorąca i serdeczna dedykacja dla Basi. Oczywiście miłe słowa przekazuje Krzysztof, napisał tego SMS-a z Pilsna i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco, zamawia ten wyjątkowy numer, który jeszcze słyszycie na naszej antenie.

pojawia się, moi drodzy, teraz Klaudia Zielińska, Jumbo, Jumbo, a nie, to nie to nagranie, Jumbo, znów czuję lato, chyba poczuliśmy to lato, gdy były te upały. Teraz trochę zwolniło, ale przyspieszy.

każdy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2. Trendy Radio z wami na wakacjach. Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.

Nieco mocniej, moi drodzy, teraz zagramy na 101.95.2 FM. Pojawi się The Clubbing Van. Oczywiście hit, który często pojawia się na naszej antenie, to takie brzmienia. No Limit on the Beach. To są hity specjalnie na wakacje, tak pisze Sabina. No masz rację, Sabinka. Ona ogólnie wróciła, oj, tak, z pięknej wyspy. Ale jak jej nie napisała? Jesteśmy ciekawi. I teraz jestem już w domu, pozdrawiam gorąco i serdecznie, ale ten numer naprawdę, trochę to inaczej powiem, głęboko zapadł mi w umysł. Myślę, że to będzie, te słowa, które użyłem, będą delikatniejsze. W każdym bądź razie, wspomina dziewczyna wakacje, chyba jeszcze przez długi czas będzie nie wspominać. I na jednej z tych takich imprez wieczornych właśnie to nagranie pojawiło się. Więc życzę sobie go usłyszeć w trendy. Pozdrawiam gorąco. My również pozdrawiamy, dziękujemy za opowiedzenie pokrótce, że fajnie było. No i oczywiście życzymy też takich doznań w Polsce. A co? U nas jest też pięknych miejsc naprawdę bardzo dużo. Gramy!

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Wracamy do takiego hitu, którego słowa chyba znają wszyscy. A śpiewaliście praktycznie wszędzie. I taki właśnie przebój pojawia się teraz, to Weekend. No właśnie, do weekendu jeszcze trochę dni pozostało, ale mam nadzieję, że niektórzy mają weekend cały czas, bo są na urlopach na przykład, albo na wakacjach, prawda? Proszę o piosenkę Weekend, ona tańczy dla mnie. Pozdrawiam ekipę Trendy Radio. Dziękujemy serdecznie, również mocno ściskamy. Pozdrawiam kochanego, tak, Andrzejka. Twoja Monika z Szymbarku też ciebie mocno pozdrawia. I prosi o piosenkę Czerwona Jarzębina. Pozdrawiam również Trendy, dziękujemy. Marcin Siegieńczuk ma pojawić się na antenie Trend Radia. Pozdrawiam kolegów z pracy. Chłopaki, no właśnie, jesteście na drugiej zmianie, rozumiem, tak? O której kończycie? 20, 21, 22, okej.

0: Wspomnienia wracają, piszecie i bardzo dobrze, słuchajcie, bo jesteśmy od tego, żeby, no właśnie, przypominać najlepsze chwile z życia i rozumiem, że granie na żądanie temu służy. Cóż, w programie informacje regionalne zapraszam bardzo gorąco w imieniu naszych serwisantów i reporterów. Oczywiście oni przygotowują dla was najświeższe doniesienia z regionu, które są bardzo blisko was, nawet nie tylko z miast, ale z miejscowości, prawda? Więc nadszedł czas na kolejny serwis, natomiast zapraszam bardzo serdecznie również na naszego fanpage'a, który też zawiera mnóstwo informacji z regionu.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gwałtowne ulewy i silny wiatr przeszły ubiegłej nocy nad powiatem tarnowskim. Strażacy usuwali wiatrołomy, pompowali wodę z zalanych posesji oraz udrażniali kluczowe arterie komunikacyjne. Trudna sytuacja panowała również w samym Tarnowie, gdzie doszło do podtopień pod wiaduktami. W trakcie uderzenia burzy piorun trafił bezpośrednio w maszt radiowy jednostki. Najważniejsze działania ratowników skupiły się na zabezpieczeniu osób, których życie zależy od aparatury medycznej. W wyniku wyładowań i awarii sieci energetycznej zasilanie straciło hospicjum przy ulicy Bystrej, wyjaśnia młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
3: W związku z przejściem frontu burzowego na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego strażacy podejmowali łącznie 14 interwencji w godzinach nocnych i porannych. Dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych obiektów, dostarczania agregatów prądotwórczych w celu utrzymania aparatury medycznej, udrażniano również drogi usuwane, mając powalone drzewo i namuliska.
2: Służby ratunkowe ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej aury. IMGW wydało dla całej Małopolski oficjalne ostrzeżenie drugiego stopnia. Kolejne godziny mogą przynieść gradobicia, porywisty wiatr do 70 km na godzinę oraz gwałtowne opady deszczu grożące kolejnymi podtopieniami. W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa kolektora kanalizacji deszczowej na osiedlu Sobniów w Jaśle. Inwestycja ma poprawić odprowadzenie wód opadowych, które przy intensywnych opadach deszczu powodują lokalne podtopienia. Problem ten dotyczy m.in. budynku domu osiedlowego. Budowie kolektora będzie towarzyszyć również gruntowna przebudowa pobliskiego terenu. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury technicznej, która ma wpływ na retencję wody, ale również stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Prace budowlane mają zakończyć się w październiku 2026 roku. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w kolejnej odsłonie wydarzenia Świetlne Miasto Krosno. W programie znajdują się m.in. naftowe spacery po mieście, kuratorskie oprowadzenia po wystawie lamp naftowych, strefy nauki i eksperymentów, mobilne laboratorium naukowe, warsztaty doświadczalne i kreatywne czy gry wielkoformatowe. Na uczestników czekać będą widowiskowe pokazy naukowe inspirowane historią przemysłu naftowego, podczas których będzie można odkryć fascynujący świat chemii, fizyki i energii. Nie zabraknie również wyjątkowych wydarzeń artystycznych. Na krośnieńskim rynku zagości parada steampunku, a wieczór uświetni koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Wydarzenie odbędzie się 26 lipca.
4: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
2: Łoże Fakira, przetestuj pamięć, parkietaże, śmigiełko, złap mnie jeśli potrafisz, rysowanie z opóźnieniem, spacer z funkcją to tylko niektóre z nowych eksponatów, o które wzbogaciła się strefa odkrywania wyobraźni i aktywności w Ryglicach. W sumie jest ich 26, a wszystkie zostały stworzone przez Centrum Nauki Kopernik. Pozwalają mieszkańcom miasta i okolic odkrywać naukę poprzez samodzielne doświadczenie i eksperymentowanie. Sieć SOWA działa w całej Polsce i obejmuje 50 stref. Powstaną one we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Poza eksponatami w placówkach mieszczą się także majsternie, w których uczestnicy mierzą się z wyzwaniami konstruktorskimi, logicznymi i inżynieryjnymi. 19 lipca przy ulicy Czajkowskiego 94B w Krośnie odbędzie się wydarzenie Przystanek Kroskon z gratowozem. Gry planszowe, gry wideo i zbiórka dla kotów. Wydarzenie organizowane przez Fundację Graty będzie lokalną zapowiedzią Kroskonu, konwentu gier i fantastyki. Na uczestników czekać będą warsztaty gier planszowych prowadzone przez animatorów czasu wolnego, gry wideo w gratowozie, czyli pierwszym w Polsce game tracku Fundacji Graty. Podczas wydarzenia prowadzone będą również dobrowolna zbiórka darów dla kotów. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 13 do 18.
1: Reklama.
5: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
6: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
4: Trendy Radio. Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio, a w Trend Radio największe hity, trendy listy. Teraz będziemy poruszać tematy związane z nowościami, no tematy związane z takimi hitami typowo na wakacje. Ty pamiętasz jakiś taki ulubiony swój taki hit na wakacje, który jest absolutnie numerem jeden, nie chcesz czego innego słuchać, ilekroć go słyszysz, robi się banan na twojej twarzy.
2: Peggy Gou.
1: Tak?
2: Peggy Gou, tak jest.
1: Ty opowiadasz, dopiero mówiłaś, że Ozone.
2: No to też, ale to wiesz, jak byłam młodsza.
1: Jak byłaś młodsza, to takie brzmienia cię kręciły,
2: oh,
1: yeah. Tak?
2: No, dokładnie, Marcin. Lubię bardzo, ale wiesz, no, ja jestem...
1: Ale to najbardziej Dragostea Lintei, czy jednak...
2: No bo tam był Dan Balan.
1: A, no to tak,
2: no, a ja się w nim podkochiwałam, jak byłam młodsza.
1: Nie miałaś lat?
2: A, z 10.
1: Wow.
2: No tak.
1: To zamierzchłe czasy.
2: Zamierzchłe.
1: Człowieku.
2: No, teraz jestem dinozaurem. No co ci powiem, no tak,
1: ojejku,
2: jest.
1: Ojejku. Przejdźmy do konkretu.
2: Tak jest.
1: Właśnie.
2: Zapowietrzył się Marcin.
1: Tak, wylot na początek.
2: Podsumowanie. Hype i Serotonin. No niestety żegnamy się z tym utworem, ale był z nami już tyle miesięcy, że no właśnie nadeszła ta, no... Średnio wyczekiwana chwila, przynajmniej dla mnie. Natomiast propozycje...
1: Nadeszła
2: ta chwila. Wiekopomna. No tak było.
1: Chwila.
2: Było. Tak było.
1: Jeszcze raz.
2: Nadeszła mnie... Ty zapomniałam.
1: Wiekopomna chwila.
2: Chwila, tak jest, tak jest. Nadeszła wiekopomna chwila.
1: Po jakiemu oni mówią?
2: No to po staropolsku.
1: No tak.
2: No to było naprawdę fajna gwara była.
1: Oczywiście.
2: Propozycje. Multi Train Ride. Nie tak dawno mogliśmy usłyszeć Talk in the Morning. Nie wiem, czy pamiętacie. Oczywiście od tego DJ-a pojawiły się już nowości, które też na pewno znajdą się jeszcze w propozycjach. Offenbach także powraca z nowością Four to the Floor i coś mi się wydaje, że Marcinowi się nawet spodoba.
1: Tak, nawet chyba bardzo.
2: Bardzo, bardzo.
1: Jeszcze nie kojarzę, nie? Bo ja tak ogólnie Aniu
2: no
1: nie
2: ja
1: śledzę,
2: wiem,
1: wiesz?
2: Wiem.
1: Nie śledzę nowości.
2: No
1: może
2: wiem,
1: to jest
2: Marcin.
1: Nie za dobre, ale wiecie, ja śledzę trochę takie kawałki, jakie no, grają nam w duszy.
2: O, tak, no
1: to
2: tak, tak.
1: Może przekażę tak dobitnie, nie?
2: No... Co ci powiem, z dwojga złego lepiej w tę stronę.
1: Wybierasz się na trzecią zmianę, słyszałem.
2: No to pewnie.
1: I co tam będziesz robiła?
2: Marcin, no trendy lista.
1: A, no właśnie.
2: No.
1: Moi drodzy, niektórzy już śpią, jak Ania jeszcze w radiu jest.
2: No tak.
1: Już śpią, a nawet już całkowity.
2: Słodko
1: taki...
2: sobie chrapią.
1: Tak,
2: ty chrapiesz, słyszałam.
1: Słyszałem też.
2: No,
1: no właśnie.
2: Marcin.
1: Ania miała problem, żeby dzisiaj się odkleić od poduszki rano, co
2: chodziłem.
1: Jejku, jaki miałaś głos, jakbyś była w zaświatach.
2: Ale ja zawsze mam taki rano.
1: Tak, zawsze? A,
2: no tak, okay. Zawsze mam co ranek.
1: Dobra, idźmy dalej.
2: Tak jest, piąteczka, Kungs, Voice Noise i Getaway. Bez zmian pozostaje na tej lokacie. No, z jednej strony mnie to cieszy, bo chciałabym, żeby ten utwór no, został z nami trochę na dłużej. Na czwartym Mirgen, Cascade i Natalie Jane, już nie na pierwszym duży spadek, bo aż o 3 oczy. Na trzecim kolejny spadek z drugiego,
1: Infinity.
2: December 10.
1: Piękny numer.
2: Bardzo, bardzo przyjemny.
1: Tak?
2: Na drugim
1: 10.
2: MK Zone, tu w awansie.
1: Robi się coraz goręcej.
2: No robi, a na pierwszym Lord Luxury i Colorado. Dzisiaj aż
1: Colorado?
2: O 5 lokat.
1: Wow.
2: Co ty mi tu klikasz?
1: No bo chciałem ci jakby zwrócić uwagę na to, że to jest... O, widzisz?
2: Ty
1: kawałek,
2: no,
1: który
2: rzeczywiście. Porywa.
1: Zostałaś porwana do tańca ostatnim czasy? Bardzo często zostałaś porwana do tańca. No,
2: bardzo
1: to
2: często.
1: Wiesz, jak lubisz tańczyć, to co to za problem,
2: no
1: nie?
2: Tak, no żaden. Taki problem to
1: tak.
2: Nie problem.
1: Czekajcie, teraz piosenka stricte do tańca. Nie da się siedzieć, no właśnie, statycznie przy tym utworze.
2: No nie
1: ani stać pod
2: no
1: ścianą, tylko trzeba po prostu podejść i się dobrze bawić. No to zapowiedz tak ładnie, proszę bardzo.
2: Dragostea Lintei.
1: Ozone.
2: Tak jest.
1: No, oczywiście,
2: ale w bardzo, bardzo fajnym klubowym remiksie. Mamy nadzieję, że wam się spodoba. Ale no,
1: ale zobacz, jaki
2: jest
1: projekt.
2: Lato.
1: Jacy są wykonawcy tutaj.
2: No nie, super.
1: No to może wymienimy, bo to ważne.
2: No widzę, czekaj. Geo da Silva,
1: no,
2: i George Bulbi.
1: No właśnie, to dlatego tak brzmi.
2: No fajnie, bardzo.
1: Chociaż oryginał też jest fajny.
2: Jest,
1: no to co?
2: No, zazwyczaj te oryginały, Marcin, gdzieś tam siedzą nam w pamięci. Nie?
1: Przenosimy się do roku chyba 2004.

Basiu, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja, bo z tego wszystkiego po prostu zapomniałem dedykacji, no. A pozdrowienia serdeczne i ciepłe inicjały dla inicjałów. A.E i L.D. No to tak to wygląda. Dlaczego tak to tajemniczo? Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Ale pewnie coś w tym jest. Nie domyślam się nawet o co chodzi, ale wy na pewno wiecie. Słuchajcie, teraz doktor Szwek. Porwij mnie. No to porywamy was, słuchajcie.

Niektórzy bardzo, słuchajcie, lubią to nagranie, po prostu uwielbiają, taka prawda. No i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia dla wspaniałej Renatki, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Krzysiu. Tak, Krzysiu napisał z Krosna i gorąco i serdecznie całuje, pozdrawia, ściska. Wszystko co najważniejsze, to chyba wymieniłem, prawda? Dla słuchaczy Trend Radia, no właśnie, nie chciałbym być nachalny, ale dlaczego nachalny? Nie ma takiej opcji. Pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco i oczywiście tutaj prośba o Kici Kici Miau Markusa Pi. Postaramy się znaleźć oczywiście to nagranie. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Wiolki, która dzisiaj obchodzi swoje 29. urodziny, a pozdrowienia przesyła Rysiu. Tak, Rysiu oczywiście też bardzo mocno ściska swoją Paulinkę z Korczyny, no i oczywiście też prosi o zagranie tego przeboju. Znacie go na pewno.

0: Na zegarach już 18.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Będzie też o łapaniu deszczu. Województwo łódzkie chce przeznaczyć na to 500 000 zł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
3: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
2: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
4: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na Wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. Nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
2: Nawet 10 stopni więcej będzie na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich. Pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewicę mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować jutro. Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Grzegorczyk-Abram.
5: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
2: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
6: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
7: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
6: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
7: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
6: Bo, jak mówi Skalska,
7: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
6: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
2: Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu, który będzie przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale mundialu z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Mecz w Dallas ma być prawdziwą piłkarską ucztą. Michał Waszkiewicz.
2: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze, nie sądzę, byśmy mogli być w lepszej dyspozycji. Pierwszy półfinał mundialu dziś o 21:00 w Dallas.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao i Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, ogłosiła La Liga. To dlatego, że kilku piłkarzy z tych drużyn wciąż pozostaje w grze w Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Real Madryt pierwotnie miał podjąć Real Sociedad w pierwszej kolejce, podczas gdy Barca miała rozpocząć sezon na Camp Nou spotkaniem z Athletic Bilbao. Pierwszymi starciami w nowym sezonie będą więc dla tych ekip spotkania drugiej kolejki. Real zagra na wyjeździe ze Espaniolem w sobotę 22 sierpnia, a Barcelona również na wyjeździe zmierzy się z Elche dzień później. Polscy siatkarze po dwóch tygodniach przerwy rozegrają w Chicago ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Grbicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią jutro o 19:00.
3: Dziś możliwe przelotne opady deszczu, możliwe też burze zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Mało tego, jutro też taka aura będzie nam towarzyszyła, ale stosunkowo ciepło. 26 stopni zobaczymy jutro w cieniu oczywiście i też przelotne opady deszczu i burze. Natomiast w czwartek też zapowiada się czwartek deszczowy, ale 3 dychy zobaczymy na termometrach. Piątek podobnie, to znaczy podobnie w lepszym sensie tego słowa znaczeniu, dlatego że nie będzie padać i 31-32 stopnie. Tak więc jeśli planujemy weekend, no to ten weekend powinien być bardzo korzystny.
0: Reklama.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523.
4: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
6: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redmin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectwa, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim 19 lipca. Przeżyjmy to razem!
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Chciałbym gorąco i serdecznie pozdrowić moją kochaną żonę Alicję i życzyć jej wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia przesyła Robert i jej piosenka. No pewnie, że zagramy, Robercie, specjalnie dla twojej ukochanej żony z Colin i Blanka, Niewinna. No to lecimy dalej.

Wczoraj, no cóż, Marcin Rogala zapodał taką fajną piosenkę na naszej antenie i wiele osób odnosi się do tego bardzo pozytywnie. Pozdrawiamy tę osobę, między innymi Karolinę, Magdę, Wiolę i też Augustyna, tak? Gorąco i serdecznie pozdrawiam. No faktycznie, jest to kawałek bardzo wyjątkowy i na pewno u nas na antenie nie może być zapomniany. Tu Unlimited i Never Surrender. Tak, zagramy właśnie teraz. No tak, czasami Marcin naprawdę trafi na taki wyjątkowy szlagier, który później bez opamiętania chcecie, żeby prezentować. I to właśnie chwyciło wczoraj. Dzisiaj, no właśnie, pewnie trzyma dalej. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Anię z Iwonicza. Życzę jej wszystkiego najlepszego, a pozdrowienia przesyła właśnie Marcin z Rymanowa. Ciepła dedykacja. Pozdrawiam Ewę i Justynę Starnowca. Gorące i serdeczne pozdrowienia i podziękowania za wszystko, co najlepsze było na wakacjach 2024. Co tam się działo, panie Marcinie? Głowa mała. Podejrzewam. Dla Natalki z Jasła gorące i serdeczne pozdrowienia. Piotrek z Gorlic przysyła całusek też na taki wieczór, który jest naprawdę dzisiaj ciepły. No faktycznie poszło. Ciepła dedykacja dla Marzenki i Justyny z Sanoka, a pozdrowienia z Czerterzy. Czerterza gorące i serdeczne przesyła, no właśnie, Lucek i prosi o fajny numer. Proszę bardzo. I pojawia się nuta właśnie ta wczoraj. Tu mamy Mytet i kawałek doskonale chyba nawet znany z naszej anteny. Never Surrender.

I Marcin pozdrawia was bardzo mocno. I oczywiście dedykacja od niego też dla was. O, jak miło, fajnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trendy Radia. No właśnie. Marcin szuka, słuchajcie, koncertów na sierpień w Polsce. Takich eurodance'owych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gwałtowne ulewy i silny wiatr przeszły ubiegłej nocy nad powiatem tarnowskim. Strażacy usuwali wiatrołomy, pompowali wodę z zalanych posesji oraz udrażniali kluczowe arterie komunikacyjne. Trudna sytuacja panowała również w samym Tarnowie, gdzie doszło do podtopień pod wiaduktami. W trakcie uderzenia burzy piorun trafił bezpośrednio w maszt radiowy jednostki. Najważniejsze działania ratowników skupiły się na zabezpieczeniu osób, których życie zależy od aparatury medycznej. W wyniku wyładowań i awarii sieci energetycznej zasilanie straciło hospicjum przy ulicy Bystrej, wyjaśnia młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: W związku z przejściem frontu burzowego na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego strażacy podejmowali łącznie 14 interwencji w godzinach nocnych i porannych. Dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych obiektów, dostarczania agregatów prądotwórczych w celu utrzymania aparatury medycznej, udrażniano również drogi usuwając powalone drzewo i namuliska.
1: Służby ratunkowe ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej aury. IMGW wydało dla całej Małopolski oficjalne ostrzeżenie drugiego stopnia. Kolejne godziny mogą przynieść gradobicia, porywisty wiatr do 70 km na godzinę oraz gwałtowne opady deszczu grożące kolejnymi podtopieniami. W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa kolektora kanalizacji deszczowej na osiedlu Sobniów w Jaśle. Inwestycja ma poprawić odprowadzenie wód opadowych, które przy intensywnych opadach deszczu powodują lokalne podtopienia. Problem ten dotyczy m.in. budynku domu osiedlowego. Budowie kolektora będzie towarzyszyć również gruntowna przebudowa pobliskiego terenu. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury technicznej, która ma wpływ na retencję wody, ale również stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Prace budowlane mają zakończyć się w październiku 2026 roku. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w kolejnej odsłonie wydarzenia Świetlne Miasto Krosno. W programie znajdują się m.in. naftowe spacery po mieście, kuratorskie oprowadzenia po wystawie lamp naftowych, strefy nauki i eksperymentów, mobilne laboratorium naukowe, warsztaty doświadczalne i kreatywne, czy gry wielokoformatowe. Na uczestników czekać będą widowiskowe pokazy naukowe, inspirowane historią przemysłu naftowego, podczas których będzie można odkryć fascynujący świat chemii, fizyki i energii. Nie zabraknie również wyjątkowych wydarzeń artystycznych. Na krośnieńskim rynku zagości parada steampunku, a wieczór uświetni koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Wydarzenie odbędzie się 26 lipca.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Łoże Fakira, przetestuj pamięć, parkietarze, śmigiełko, złap mnie jeśli potrafisz, rysowanie z opóźnieniem, spacer z funkcją to tylko niektóre z nowych eksponatów, o które wzbogaciła się strefa odkrywania wyobraźni i aktywności w Ryglicach. W sumie jest ich 26, a wszystkie zostały stworzone przez Centrum Nauki Kopernik. Pozwalają mieszkańcom miasta i okolic odkrywać naukę poprzez samodzielne doświadczenie i eksperymentowanie. Sieć SOWA działa w całej Polsce i obejmuje 50 stref. Powstaną one we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Poza eksponatami w placówkach mieszczą się także majsternie, w których uczestnicy mierzą się z wyzwaniami konstruktorskimi, logicznymi i inżynieryjnymi. 19 lipca przy ulicy Czajkowskiego 94B w Krośnie odbędzie się wydarzenie Przystanek Kroskon z gratowozem. Gry planszowe, gry wideo i zbiórka dla kotów. Wydarzenie organizowane przez Fundację Graty będzie lokalną zapowiedzią Kroskonu, konwentu gier i fantastyki. Na uczestników czekać będą warsztaty gier planszowych prowadzone przez animatorów czasu wolnego, gry wideo w gratowozie, czyli pierwszym w Polsce game tracku Fundacji Graty. Podczas wydarzenia prowadzone będą również dobrowolna zbiórka darów dla kotów. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 13 do 18.

Wracamy do pozdrowień, moi drodzy. Czas nagli, a u nas skrzynka pełna. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną dziewczynę Monikę. Pozdrowienia przesyła Robert. Bardzo pozdrowienia ciepłe dla wspaniałej Urszuli. A gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Rysiu. Bardzo proszę, eins, fein, Polizein. No właśnie, Modio ma pojawić się na antenie. Kiedyś niezmiernie fajny kawałek na imprezę. I do dzisiaj pewnie tak jest. Słyszycie w podkładzie oczywiście Ullalala, wielki hit Alexi. 97 rok i właśnie lato obfitowało w takie przeboje i między innymi w ten jeden, który słyszycie. To są hity niezapomniane, to są hity wyjątkowe, wakacyjne, tak jak przystało na wakacje. Ciepła dedykacja dla Urszuli z Zarszyna. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Krzysiu z Bukowska. No i oczywiście prośba o zagranie czegoś fajnego do tańca. No to do tańca to pewnie ten numer się podoba wszystkim, prawda? Czy tak nie do końca? Jak myślicie? A, to ten! Tak, ten, Monika. Jak najbardziej ten.

Na antenie Trend Radia granie na żądanie i już teraz Blue Box, posłuchaj serca. Ciepła i miła dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonę Ewę. Gorące i ciepłe pozdrowienia przesyła Mateusz i oczywiście pisze do nas z Jasła, pozdrawiając bardzo gorąco, wybiera takie nagranie. Pozdrawiam Kubusia, który właśnie grilluje. Kocham cię, żonka. Zagrajcie Kocham cię, kochanie moje. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. No fajnie tak grillować dzisiaj. W sumie pogoda jest chyba. No i oczywiście ciepło, a to najważniejsze przy grillu, prawda?

Manam na antenie Trend Radia. Kocham cię, kochanie moje. A propos tego kawałka, serdeczna i gorąca dedykacja dla Moniki. Pozdrowienia przesyła Ola, Patrycja i Wiola. Słuchajcie, dziewczyny jadą roztańczonym samochodem i oczywiście śpiewają w rytmie właśnie tego hitu, który za chwilę pojawi się na naszej antenie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Za chwilę też informacje kraj świat, również informacje sportowe. Gorąco zapraszam. W kolejnej godzinie oczywiście będzie odliczanie 20-120, a później po 21 oczywiście upalne granie, gdzie max gorących hitów się też pojawi. A numer do nas niezmiennie ten sam, 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dolny Śląsk sprząta po nawałnicach, które przeszły po południu. Mołdawia na kursie unijnym jest już oficjalnym kandydatem. I Polacy biją rekordy w zwracaniu opakowań do systemu kaucyjnego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa to tylko niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przeszły po południu przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach kali magazynowej, mówi oficer prasowy lokalnej straży pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
2: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Te osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
1: Silny wiatr pozrywał dachy w budynkach mieszkalnych w Wojanowie w powiecie karkonoskim. Skutki burz i nawałnic odczuli też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe i wstrzymała na jakiś czas ich kursowanie. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu, 2 lata temu. Co najmniej 2 osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy. W momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w budynku miało znajdować się około 200 osób. 2 pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
3: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
1: Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią. 4 stacje wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Podlaskiem dostaną 2 miliony złotych specjalnej dotacji. Środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej ratownicy wydadzą głównie na zakup nowych łodzi.
4: To dla nas bardzo ważny zakup, podkreśla szef łomżyńskich ratowników Tomasz Malinowski.
5: Nasze łodzie w większości są już ponad 30-letnie. Były przypadki, że już 2-3 razy jedna łódź nam tonęła, łataliśmy ją kilka razy.
4: Nową łódź w miejsce 30-letniej kupi też Wobr z Augustowa, chroniący kąpiących się w tamtejszych jeziorach. Ale tu, jak wylicza prezes tutejszej stacji Marek Opolski, na łodzi zakupy się nie skończą.
6: Skafander ratowniczy, plecak R1 modułowy z szynami, defibrylator, echosondę z mapami.
4: Nowe łodzie kupią też pogotowia z Suwałk, obsługujących m.in. jezioro Wigry i z Białegostoku, odpowiadającego za zalew Siemianówka czy jezioro Rajgrodzkie.
1: O czym informował Jakub Medek.
0: Sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czas na półfinały piłkarskich mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich 4 najlepsze drużyny rankingu FIFA. To oznacza, że czekają nas starcia gigantów. Dziś o 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania. Hiszpanie to aktualni mistrzowie Europy, mówi jedna z gwiazd drużyny Luisa de la Fuente, Lamine Yamal.
8: Myślę, że to jedno z tych spotkań, które każdy chciałby zobaczyć na tych mistrzostwach świata. Spodziewam się meczu, w którym obie drużyny będą miały swoje momenty. Jedni i drudzy będą atakować. Będziemy też próbowali bronić się najlepiej jak potrafimy, ale to będzie bardzo wyrównane starcie.
7: Tak Yamalowi odpowiada z kolei obrońca reprezentacji Francji, Jules Koundé.
8: W drużynie zdecydowanie panuje bardzo silne poczucie jedności i to od samego początku tego turnieju, właściwie już od kilku lat. Wszyscy są skupieni na tym samym celu i to właśnie stanowi o naszej sile.
7: A jutro także o godzinie 21:00 Anglia zagra o 2 miejsce w finale w Atlancie z Argentyną. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował dziś ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Kapitan piłkarski reprezentacji Polski wczoraj wyleciał do USA, a dziś brał już udział w treningu z nowymi kolegami z drużyny. Wieczorem polskiego czasu czeka go zaś jeszcze konferencja prasowa. Chicago Fire kolejny mecz w Major League Soccer zagra już za 2 dni przed własną publicznością z Vancouver Whitecaps. Czy Lewandowski w nim zagra? Jeszcze nie wiadomo. Tadej Pogacar znowu nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Le Lorient. Lider klasyfikacji generalnej zaatakował 15 km przed metą i o 32 sekundy wyprzedził Belga Remco Evenepoela. Drugi w generalce jest jednak wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard, który do Pogacara traci już jednak blisko 4 minuty.
9: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Jutro aura dosyć zbliżona do tej dzisiejszej, odrobinę chłodniej, o ile można tak powiedzieć, o temperaturze 26 stopni. Natomiast czwartek stricte deszczowy, ale upalny. 30 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach, w Dębicy, 33 w Krakowie. Nawet w Nowym Sączu. W nocy fajnie, bo 14.

0: Busia, który właśnie grilluje, kocham cię żonka. No i odpowiedź jest, dziękuję. Tak, pogoda super na grilla, kocham cię Eluś. Na zakończenie może skaner wakacyjny romans z pozdrowieniami. Serdecznie was pozdrawiam i życzę udanego wieczoru. Dziękujemy serdecznie, niestety nie zdążymy, bo trendlista już po prostu mocno puka do nas. No właśnie, odliczać będziemy teraz 20 w 120. Zapraszam bardzo gorąco, a ja dziękuję, miłego wieczoru. Życzę Mikoś Marcin, do usłyszenia. Słyszymy się jutro.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Ktoż te SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Tam, i w Toruniu nam się kłania. Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. No może dobry wieczór, ale wydaje mi się, że jak dobry, no to po prostu jest okej. Wylot Blair Moore i Sorry, no niestety żegnamy się z tym świetnym utworem, no towarzyszył nam bardzo długo, bo kilka miesięcy, ale no jak wszystko w życiu ma swój czas, tak i ten kawałek. Dobra, zostańcie, bo jeszcze dwie propozycje.
3: Wyloty.

0: jest i ona powróciła, Ariana Grande z najnowszym singlem Hate That I Made You Love Me. Oj, to jest dopiero piękny kawałek. Nowy singiel jest pierwszą tak naprawdę zapowiedzią najnowszej, nadchodzącej płyty artystki Pearl, której premiera jest zapowiedziana na, no właściwie za 2 tygodnie, bo na 31 lipca. Ariana określiła piosenkę jako jedną ze swoich ulubionych kompozycji w całej swojej dotychczasowej karierze. No, także rzeczywiście musi być to mega mocny statement. Bardzo osobisty kawałek, emocjonalny, opowiada o relacjach, o trudnościach związanych z życiem w świetle reflektorów. No i jest to w pewien sposób taka spójność, ponieważ całość hitu utrzymana jest w takim mega spokojnym klimacie. Teledysk natomiast no, jest prawdziwym hardkorem, także Ariana potrafi w muzykę, zdecydowanie. Dobra, już się nie rozgaduję, startujemy.
1: Propozycje.

0: Trendy lista.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, przed chwilą w propozycji pierwszej, natomiast w drugiej minęli Sun Goes Down. To już delikatniej przyspieszymy tempo. Muszę wam szczerze przyznać, że te rumuńskie piosenkarki, czyli Minelli, Aleksandra Stan, Inna, no potrafią tak rozbawić i rozruszać towarzystwo, że no, nie widzę innego wyboru. Także dziubasy, cieszę się, że to wy akurat będziecie głosować, bo szczerze, no, po dzisiejszych propozycjach nie wiedziałabym, na kogo miałabym oddać swój głos. Także zostawiam to w waszych rękach. Zostańcie już, przypomnę zaraz, w jaki sposób możecie głosować.
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano porozumienie dotyczące organizacji Agro Gorlice 2026. Przez dwa dni teren zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej zmieni się w miejsce spotkań rolników, hodowców, producentów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców i gości zainteresowanych tematyką rolnictwa. W programie znajdą się m.in. prezentacje gospodarstw, firm i instytucji związanych z rolnictwem, wystawa zwierząt hodowlanych i okazja do uhonorowania lokalnych hodowców bydła, stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem, występy zespołów regionalnych, konkurs Wypiek Regionalny Ziemi Gorlickiej z udziałem kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu gorlickiego. Agro Gorlice 2026 zaplanowano w dniach 19 do 20 września.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Przedstawiciele 5 samorządów, w tym gminy Dębica, podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu Klaster Ropczycko-Dębicki, inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W ramach projektu na terenie 5 gmin powstanie łącznie 1688 instalacji OZE, obejmujących instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii, a także na terenie gminy Ropczyce instalację wodorową. Porozumienie zawarły gmina Ropczyce, lider klastra, gmina Dębica, gmina Iwierzyce, gmina Ostrów oraz gmina Żeraków. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie realizacji projektu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 60 tysięcy złotych. Dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy Ropczycko-Dębicki Klaster Energii to wspólny projekt 5 samorządów z powiatów dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, realizację wspólnych inwestycji oraz działania edukacyjne promujące nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. W kilku ostatnich latach seniorzy najczęściej padali ofiarami kradzieży i oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami na wnuczka i na policjanta. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. O zachowanie ostrożności apeluje Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
3: Nie należy wpuszczać nikogo do domu czy mieszkania i umówić się z nieznajomą osobą na inny termin spotkania czy wizyty, a w międzyczasie sprawdzić jej wiarygodność. W sytuacjach prób telefonicznego doprowadzenia do oszustwa, każdą taką telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych do konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji rozłączyć się i samemu zadzwonić na infolinię banku lub pojechać do placówki bankowej, gdzie należy przekazać informację o otrzymanym połączeniu. Nie należy również podawać żadnych danych osobowych oraz numerów kont czy haseł dostępowych w przypadku, kiedy to ktoś do ciebie dzwoni.
1: Oszuści są bezwzględni, umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby. Ponadto osoby pokrzywdzone nie są często w stanie przywołać w pamięci danych, które wymienili oszuści. Nie mogą sobie przypomnieć wyglądu sprawców i nie potrafią rozpoznać ich po głosie.
0: Reklama.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.
6: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
7: Dobra, głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Nowość na 20. Offenbach For To The Floor. Oj, czyli jednak ta propozycja. Na 19. Bebereksa David Guetta Sad Girls Lokaty ku górze, a na 18. Armin Van Buren Like A Child. No niestety w sporym spadku, bo aż o 5 lokat.
8: 20.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Zagrajcie coś od Davida Getty, od Moniki. Monia, mówisz, masz. Chociaż przed chwilą mogliśmy usłyszeć z Bebe Rexą, ale no ja rozumiem, ja też uwielbiam tego DJ-a. No to zagramy coś na rozruszanie na pewno. Następnie na 17 Męskie Granie Orkiestra, nareszcie tym razem z 15.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
2: Ja oczywiście przypominam, że nadal możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, tylko pamiętajcie, żeby no w miarę ten tekst był cenzuralny, bo niestety no zdarza się, że podeślecie serio super kawałek, ale tekst no niestety no nie możemy. Także dziubasy wybaczcie, ale no zasady jakieś muszą być. Możecie też podsyłać nowości, takich, których też nie słyszeliście jeszcze lub chcielibyście, żeby ponownie dana propozycja została rozpatrzona. Na 16 Sony Fodera Let Me Be In Your Arms, tym razem z 18, 15 Blanka Dance to This z 7 Nachy, a na 14 Camel Fat So Good dzisiaj z 16.
1: 16.
3: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są zarzuty dla sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Minister Sprawiedliwości pyta USA o Zbigniewa Ziobrę. I piłkarski świat wstrzymuje oddech za godzinę pierwszy półfinał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są prokuratorskie zarzuty dla sprawcy słownego ataku na młode Ukrainki w autobusie w Bielsku-Białej. Mężczyzna odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej, za co grozi do 3 lat więzienia. W czasie przesłuchania przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu.
2: Złożył obszerne wyjaśnienie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
1: Śledczy zastosowali wobec podejrzanego policyjny dozór. 54-latek to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były szef MS przebywa w USA. Minister poinformował stronę amerykańską, że na pośle ciąży 26 zarzutów kryminalnych związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie 3 lata, tak jak jest teraz, ale aż 30 albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu. To propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że się z nią zapozna.
3: Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
1: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne, mówi Jakub Rąbca z WOPR.
4: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
1: Sytuacja powinna się zmienić w drugiej połowie tygodnia. Na mundialu już za godzinę starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Michał Waszkiewicz.
5: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze. Nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji.
1: Pierwszy półfinał mundialu o 21:00 w Dallas.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 15 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się również jutro. 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Czwartek upalny, 30 stopni, z tym, że możliwe opady deszczu, miejmy to na uwadze, w nocy spadnie do 14.
1: Reklama. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Maciuś, nawet nie mów, bo ja też jestem ultra głodna. Maciek pozdrawia z trasy, wraca właśnie do domu i nie może się doczekać. Jest już w Tarnowie, ale do Krosna jeszcze długa droga. No, jeszcze z 2 godzinki, chociaż może godzinkę. Nie wiem. Dobra, ja nie powinnam się w ogóle wypowiadać na ten temat, ale życzę udanej, bezpiecznej trasy. No i też bym coś przekąsiła. No, chociaż mam tu przy sobie, czekajcie, pyszne biszkopciki. Ja w ogóle jestem fanką wszelakich biszkoptów. Nie wiem, czy wy też lubicie, ale jest to naprawdę super przekąska. Jakieś krakersy, paluszki. Ja zawsze muszę mieć takie, no właśnie, przekąski przy sobie. No, jak jest nagły spadek energii, no to trzeba się czymś poratować, nie? A jak? Dobra, dziubasy, zapraszam, bo już Lokata 13, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy z 14, 12, Aleksandra Stan i Fire z 11, a na 11 Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej dzisiaj ze 12. 13.

0: No to pewnie, że tak. Wydaje mi się, że wakacje to jest taki super czas, że naprawdę nie trzeba planować, wystarczy się spakować w samochód i jazda. Także dziubasy, no, ma to na pewno sens. Pozdrawiam wszystkie osoby, które uwielbiają takie spontaniczne wypady. W tym przypadku Natalkę, która wraz z mężem i dzieciakami wybrali się w takowy sposób na Chorwację. Także dziubasy, odpoczywajcie. Cieszę się, że z Trendy Radiem. Pamiętajcie, że no właśnie, możecie słuchać nas internetowo, zasięgiem FM, proszę się nie martwić i to też bardzo, bardzo cieszy. Dobra dziesiąteczka, pięknie Shimza Firefire z 9. Na 9 Kung Skierway z 5, a na 8 Nelly Furtado Electric Circus, dzisiaj w dwulokatowym awansie.
1: 10.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Osobnica-Pagórek w miejscowości Osobnica etap pierwszy. W ramach robót powstanie poszerzony odcinek jezdni, pobocza Skruszywa oraz chodnik z Kostki Brukowej. Przebudowane zostaną zjazdy do przyległych posesji oraz wykonane będą elementy infrastruktury drogowej, które zapewnią bezpieczne poruszanie się kierowców i pieszych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 860 tysięcy złotych. Zadanie realizowane będzie przy 50% wsparciu gminy Jasło. Prace potrwają do listopada. W zespole szkół ponadpodstawowych w Ryglicach zakończyła się modernizacja budynku pod kątem dostępności. Placówka zyskała nowoczesną windę oraz w pełni dostosowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Jak i kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Część łazienek zostanie wyremontowanych, również partery zostaną dostosowane do dostępności. Również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań. Ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia. Będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły.
1: Projekt pochłonął blisko 400 tysięcy złotych i został wsparty funduszami z PFRON. Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na ich konta trafiło łącznie blisko 1,26 miliarda złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsłużył już przeszło 99% wniosków o zwrot nadpłaty i na bieżąco rozlicza pozostałe sprawy, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 roku rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
1: Przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę, mogli do 1 czerwca złożyć wniosek o jej zwrot. Z takiej możliwości skorzystało przeszło 821 tysięcy płatników. Łączna kwota objęta wnioskami wyniosła niemal 1,37 miliarda złotych. ZUS obsłużył już ponad 99,6% wszystkich złożonych wniosków. Od 20 lipca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w rejonie mostu na rzece Bielopolce w Brzeźnicy. Zmiany są związane z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 985 oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej. W okresie prowadzenia prac mogą występować utrudnienia w ruchu. Wszyscy uczestnicy ruchu są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie możliwych wydłużeń czasu przejazdu. Zgodnie z harmonogramem stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona do 31 października. Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz komfort poruszania się po tej części Brzeźnicy. Pierwsza w tym roku odsłona Sceny Talentów odbędzie się 19 lipca. Przed jasielską publicznością wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej oraz zespół Chaosfera. Zespół Chaosfera, który miesiąc temu świetnie zaprezentował się na scenie Dni Jasła, zaprosi publiczność do wspólnej zabawy przy dźwiękach hitów, które zna każdy miłośnik dobrej muzyki. Zapowiada się kolejny energetyczny występ formacji, w której składzie znajdziemy młodych i utalentowanych muzyków i wokalistów ze Szkoły Muzycznej Yamaha oraz studia wokalnego Let's Rock. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Koncert rozpocznie się o 17 na Jasielskim Rynku.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie oczywiście głosować bezpłatnie. Na 7 Cascade Mirgen z 4, na 6 Robin Schulz Better Times z 8, a na 5 Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka. Dzisiaj ze 7. Piękny awans, piękny.
2: 7.
3: W dół.

0: serdeczna i gorąca dedykacja tym razem dla solenizantki Marysi. Osiemnastka to jest to od najlepszych przyjaciółek. Pozdrawiamy z Sanoka. Oj, dziewczyny, pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco, a solenizantce życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, dużo miłości, uśmiechu i przede wszystkim spełnienia marzeń i zdrowia, bo jest najważniejsze. Dobra, dziewczyny, mam nadzieję, że bawicie się dobrze. Fajnie, że no tak naprawdę początkiem tygodnia, ale kto powiedział, że nie można imprezować? No właśnie. Na 4 December 10 Infinity z 3, na 3 Ave Meet Me in the Dark z 6, a na 2 Lord Luxury i Colorado z 1. Zostańcie, bo zbliża się podsumowanie.
1: 4. W dół.

0: 95 i 2 FM.
1: I to już ta godzina, w związku z tym zapraszam. Wylot, Blair Moore, Sorry. Propozycja Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Minnelli, Sun Goes Down. Na 20. Offenbach, Four to the Floor. 19. Bebereksa, Dave Irgera, Sad Girls. 18. Armin Van Buren, Like a Child. 17. Męskie granie orkiestra, Nareszcie. 16. Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. 15. Blanka i Dance to This. 14. Camel Fat, So Good. 13. Calvin Harris, Jazzy Satisfy. 12. Alexandra Stan Fire. 11. Roxy, Chciałam Ciebie Więcej. 10. Shimza, Fire, Fire. 9. Kungs, Boys Noise, Get Away. 8. Nelly Furtado, Electric Circus. 7. Cascade, Mirror Again. 6. Robin Schulz, Better Times. 5. Subfocus, Elevate. Na 4. December, 10 Infinity. Na 3. Ave, Meet Me in the Dark. 2. Colorado i zwycięża MK Zone z miejsca 2. No to trochę podęsimy bioderkami na pewno. Buziaki, cześć!
2: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Wielkie manewry wojskowe odbędą się w Polsce. Rozpoczyna się starcie Francja-Hiszpania, które wyłoni pierwszego finalistę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Największą zmianą będzie stworzenie publicznej listy lokali, które mogą służyć do tego rodzaju działalności. Ustawa, zadaniem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, da potrzebny wgląd w nieuregulowany dotąd rynek najmu.
2: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe, ponieważ każdy z tych obiektów będzie musiał mieć na dany numer rejestracyjny.
1: Z obecnym kształtem ustawy nie zgadzają się jednak rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050, a Jan Mentzfel z Miasto Jest Nasze obecny projekt ustawy nazwał pozbawionym realnym narzędzi wpływu na najem ze strony gmin i spółdzielni mieszkaniowych.
3: Są pogłoski, że lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Jeżeli okaże się, że przyjmiemy przepisy w minimalnej wersji, czyli będzie obowiązkowy jedynie rejestr takich mieszkań, to absolutnie nic się nie zmieni. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Lewica zapowiedziała zgłoszenie do projektu poprawek i to od nich uzależnia poparcie ustawy w Sejmie, bo w obecnym kształcie ustawy nie poprze. Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ćwiczenia odbędą się we wrześniu. Wezmą w nich udział Francja i Wielka Brytania oraz inne wojska sojusznicze. Jak podkreślił minister obrony narodowej, będzie to pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. Iran sygnalizuje, że po ograniczeniu tranzytu przez cieśninę Ormuz gotów jest zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, blokując następny ważny szlak handlowy przy pomocy sojuszniczego jemeńskiego ruchu Houthi, pisze Reuters i podkreśla, że to oznaczałoby kolejny wzrost cen ropy. Obowiązkowe apteczki w samochodach najwcześniej od kwietnia przyszłego roku. To propozycja resortu infrastruktury. Przepis ma dotyczyć pojazdów zarejestrowanych po 31 marca. Teraz apteczki muszą mieć m.in. taksówki, autobusy, pojazdy do nauki jazdy oraz niektóre ciężarówki. Właśnie rozpoczyna się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Na stadionie w Arlington zmierzą się ze sobą wicemistrzowie świata Francuzi i mistrzowie Europy Hiszpanie. Na poprzednim mundialu trójkolorowi w finale po konkursie rzutów karnych ulegli Argentynie. Francuscy kibice wierzą, że tym razem będzie inaczej i ich reprezentacja sięgnie po trzecie trofeum w historii.
4: Uwielbiam wszystkich piłkarzy naszej drużyny, szczególnie Kyliana Mbappé. To jeden z moich ulubionych zawodników.
5: Cieszymy się, że tu jesteśmy, bo jest mnóstwo drużyn, które chętnie znalazłyby się na naszym miejscu. Czujemy się dość pewnie i mamy nadzieję, że wypadniemy lepiej niż w przegranym meczu z Hiszpanami na poprzednich Mistrzostwach Europy. Będzie to jednak bardzo wyrównane starcie.
1: Drugi półfinał mundialu, czyli starcie między Anglią a Argentyną, odbędzie się jutro o tej samej godzinie. Zwycięzcy tych dwóch meczów zagrają w niedzielę w wielkim finale. Z kolei przegrani powalczą w sobotę o trzecie miejsce w turnieju.

0: kochalko, to czas na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, także wietrzymy swoje pokoje. Burze i deszcz, tak synoptycy przewidują. No zobaczymy, co to będzie. No nie chcę też was straszyć, ale lepiej gdzieś tam z tyłu głowy te prognozy mieć. Jutro 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu również niewiele się zmieni. Czwartek upalny, 30 stopni. Synoptycy również prognozują opady deszczu w nocy 14. Dziubasy, do usłyszenia. Trzymajcie się, Milusio. Ja życzę udanego wtorku i standardowo do jutra. Heja!
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Alerty przed burzami obowiązują dla 11 województw. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty, a Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął karierę w Chicago. Paulina Nawrocka, zapraszam. W 11 województwach do rana obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty obejmują głównie południową połowę kraju. Według IMGW możliwe są porywy wiatru do 65 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Lokalnie opady mogą być intensywne. Mieszkańcy Świętokrzyskiego, Opolskiego oraz części Wielkopolski, Dolnośląskiego, Śląskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego otrzymali też alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tych regionach gwałtowne burze mogą prowadzić do podtopień czy przerw w dostawie prądu. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju i zatrzymaniu jego paszportu. Wciąż trwają przesłuchania drugiego z byłych członków PFN, Macieja Eś. Szczegóły sprawy pozostają na razie tajemnicą. Do końca roku ma zostać wprowadzony system e-kolejki, zapowiedział minister zdrowia. Każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mammografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa, a od 1 sierpnia także u kolejnych 8 specjalistów. Wprowadzenie e-rejestracji nie było proste, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
1: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedury wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Około 2000 hektarów lasu objęły już pożary w Fontainebleau na południu od Paryża. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę. Dziś francuskie MSZ poinformowało, że pożar już się nie rozprzestrzenia. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców 900 domów z tamtych okolic. Do tej pory na szczęście nikt nie został ranny. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem i mówią, że nie jest łatwo.
3: W intensywnej akcji gaśniczej bierze udział 850 strażaków z całej Francji. Ponadto na miejsce zdarzenia wysłano 4 samoloty typu Canadair.
1: Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że pożary są wynikiem celowego podłożenia ognia w związku ze sprawą we Francji. Jak poinformowała prokuratura, zatrzymanych zostało 6 osób, w tym strażak ochotnik, który przyznał się do umyślnego podpalenia, i mężczyzna, który przyznał, że przypadkowo rozniecił ogień, wyrzucając papierosa. Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął nowy etap swojej kariery. Po latach gry w Europie polski napastnik dołączył do Chicago Fire. Na pierwszej konferencji prasowej po podpisaniu kontraktu piłkarz nie ukrywał, że decyzja o opuszczeniu Europy była dla niego i jego rodziny wyjątkowo trudna. Przyznał, że obecnie skupia się na zorganizowaniu sobie życia w Chicago i na razie nie myśli o tym, czy będzie dalej występował w reprezentacji Polski.

0: Jutro deszczowo i burzowo w większości kraju, najspokojniej, ale i najchłodniej będzie na północy i północnym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na krańcach zachodnich i północnych do 29 w centrum i na wschodzie.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Globalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio.